I wracamy teraz do współczesności, do takich żywszych, powiedziałbym, nutek, a to za sprawą zespołu The Cadillac Free, tria amerykańskiego, które specjalizuje się w kantrowej odmianie Southern Rock. Dowódcą tego tria jest świetny gitarzysta, wokalista, a także kompozytor Jaren Johnston, który znany jest również jako współautor wielu przebojów słynnych muzyków kantrowych z Keithem Urbanem, Timem McGraw i Jakeem Owenem na czele. Ale my się zajmiemy teraz działalnością Jarena Johnstona jako lidera Cadillac Free, a to dlatego, że właśnie ukazał się album zatytułowany Tabasco and Sweet Tea. Bardzo typowa muzyka dla formacji Cadillac Free, żywiołowa, ale nie taka bardzo elektrycznie hałasująca. Niewątpliwie nawiązująca właśnie do korzeni Southern Rockowych. No więc z albumu Tabasco and Sweet Tea dwa nagrania. Money Ain't Shit i Devil's Lettuce, czyli diabelska sałata. The Cadillac Free.

doubles of lettuce. Po diabelskiej sałacie kolejne nagranie z szatanem, z diabłem w tytule. Devil always made me think twice.

To bardzo charakterystyczny głos od kilku lat zdobywający temu artyście ogromne uznanie w różnych dziedzinach muzyki. Chris Stapleton. Właśnie ukazał się jego nowy album zatytułowany Starting Over. Prezentowałem już w paru innych audycjach w Radiu Baobab dwa nagrania z tego albumu jeszcze przed jego formalnym ukazaniem się. No a teraz chciałbym podkreślić to, że ta płyta już jest w całości i że jest to płyta, jak to w przypadku Chrisa Stapletona zresztą bywa, świetna, nasączona najczystszą Amerykaną. Ten utwór, który przed chwileczką wybrzmiał, nosi tytuł Devil Always Make Me Think Twice. A teraz jeszcze jedno nagranie z albumu Starting Over. Chris Stapleton i Worry Be Gone.

Ach, ta rozmaitość nowalijek niesłychana. Johnny Cash teraz wystąpi, proszę Państwa, i to w dodatku w tle będzie miał The Royal Philharmonic Orchestra. No tak, to już znany zabieg z paru innych wydanych w poprzednich latach albumach. Pojawiali się a to Aretha Franklin, a to Elvis Presley, a to jeszcze jacyś inni wykonawcy. No a teraz padło na Johnny'ego Casha. Ponieważ to jest klasyka klasyki, zarówno jeśli chodzi o samego Man in Black, jak i o towarzyszącą mu The Royal Philharmonic Orchestra, to teraz trzy krótkie nagrania, które stworzą blok poświęcony filharmonicznym wersjom utworów Johnny'ego Casha. I Walk the Line, Man in Black i The Highwayman. I w tym trzecim nagraniu obok Johnny'ego Casha usłyszymy także Williego Nelsona.

A teraz będą dwie nowaliki z działalności wokalistek, które w swojej twórczości i nagraniach oscylują wokół tej muzyki, którą Radio Baobab najchętniej prezentuje. Jako pierwsza zaprezentuje się Brigitte Purdy, mieszkanka Kalifornii i tam też działa i nagrywa. Sygnalizuje, że wkrótce będzie jej duża płytka. Na razie mamy tylko jedno nagranie, które udostępniła światu Brigitte. Nosi ono tytuł Memphis Hotline.

Kolejna nowalijka jest nowalijką krajową, jakżeż jednak odmienną w swoim kształcie, jakżeż jednak odmienną w swojej estetyce i kształcie od tego, co zaprezentowała Bridget Purdy. Zwierzopiór to album, który wkrótce udostępni światu Agnieszka Łapka. Artystka związana ze śląskim ruchem muzycznym, od czasu do czasu nagrywająca także płytki pod własnym imieniem i nazwiskiem. W tym nagraniu Agnieszka prezentuje niezwykły kontrapunkt między swoim głębokim i pełnym tajemnicy głosem, a rockowo-elektrycznym podkładem, który zapewnili jej muzycy towarzyszący. Ten utwór nosi tytuł Prowadź kochana i tak jak już mówiłem, zwiastuje nadejście albumu o tytule Zwierzopiór.

Agnieszka Łapka przypomina nam się, że jest także solistką i że wkrótce ukaże się jej nowy album. Natomiast Kristen Kingfish Ingram przypomina nam, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To pierwszy w karierze Kingfisha utwór poświęcony tematyce świątecznej. Nosi tytuł Ghost from Christmas Past, czyli duch z przeszłości Bożego Narodzenia. Niby się cieszymy, że święta nadchodzą, ale też zawsze ja przyjmuję to z takim lekkim niedowierzaniem. Jak ten czas płynie, niedawno było cieplutko i lato, a teraz już idą święta. Kingfish Ingram, Ghost from Christmas Past.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu schycniemy sobie do Wielkiej Brytanii, gdzie działa grupa Moriarty. To kwartet, który właśnie debiutuje albumem zatytułowanym The Die Is Cast. To bardzo przyjemne brytyjskie gitarowe granie z dobrym wokalem i z takim sygnałem, że nieobce tym muzykom jest bluesowe granie. Moriarty w dwóch utworach. Low i Bills. To były Nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Fanfary dla patrona. Jak już pewnie część słuchaczy Radia Baobab się zorientowała, ten sygnał zwiastuje cykl audycji, które mają być współredagowane przez słuchaczki i słuchaczy, tych, którzy zdecydowali się wspomóc materialnie Radio Baobab. No i w rezultacie tego wspomożenia stali się patronkami i patronami. To oczywiście no, dla mnie jest wielka przyjemność, że mogę Państwa życzenia spełniać, ale też no, troszkę wezwanie to jest, no bo to nie ma być taki standardowy koncert życzeń, tylko no coś troszkę bardziej oryginalnego, bo Radio Baobab nie jest przecież radiem standardowym. No więc patron dyktuje, co ja mam zaprezentować i może dorzucić jakiś komentarz, no a ja z kolei muszę, że tak powiem, wczuć się w jego wrażliwość, dorzucić coś od siebie i żeby to się wszystko jakoś pięknie zgadzało. To wydanie Fanfar dla patrona rozpoczniemy od pieśni, którą wybrała pani Ania Bednarska. Pani Ania jednoznacznie wskazała na piękną piosenkę skomponowaną i wykonaną przez Ninę Simone. To piosenka, która ukazała się w 1966 roku na dużym albumie, czyli na płycie długogrającej, bo tak się to przecież wtedy mówiło, zatytułowanej Wild is the Wind. Tytuł piosenki For Women. No, rzeczywiście jest to pieśń o czterech kobietach, o czterech afroamerykankach, które mają charakteryzować ówczesne relacje w społeczeństwie amerykańskim, a to był czas, kiedy Afroamerykanie i Afroamerykanki nie mieli jeszcze tak wyrównanego statusu społecznego, jaki mają dziś, chociaż to do tego też są pewne wątpliwości. Te cztery kobiety to ciocia Sara, to Sophronia, to pani, która ukrywa się pod pseudonimem Sweet Thing i na koniec jeszcze jedna kobieta, której Nina Simone nadała imię Peaches.

To była Nina Simone według wyboru pani Ani Bednarskiej. I teraz będzie piosenka wesoła, którą wybrałem ja. No bo pani Joanna Kanicka pozostawiła mi wolną rękę, informując tylko mnie i zarazem państwa, że słucha Radia Baobab, kiedy pielęgnuje swój ogródek. No to pomyślałem sobie, że w tym ogródku zapewne też ćwierkają ptaszki i pięknie bzyczą pszczółki. No i dlatego chciałbym, żebyśmy wysłuchali takiego nagrania, które jest zakwalifikowane, jak to się mówi w obcym języku, do One Hit Wonders, czyli takiego przeboju, który udało się wykonawcy wylansować tylko raz w jego karierze i potem już on zniknął, a przebój został. Ten przebój nosi tytuł The Birds and the Bees, czyli ptaki i pszczoły, a wykonawca Jewel Akins. Ktoś, kto był na scenie przez kilkadziesiąt prawie lat, ale nigdy nie wyszedł poza sławę tego jednego, jedynego przeboju. Zresztą bardzo pogodnego, miłego i myślę, że zachęcającego do dalszych działań w ogrodzie i na grządkach.

To były ptaszki i pszczółki dla pani Joanny Kanickiej, a teraz coś dla mężczyzny wreszcie. Pan Sławek Bugajski objawił się mi jako niewątpliwy adorator sztuki gitarowej i wokalnej Marka Knopflera. I dał mi do wyboru dwie możliwości, które tak naprawdę skupiają się właśnie na nim, na Knopflerze, bo pan Sławek napisał, że albo Dire Straits, albo Knopfler. No to wybrałem słusznie i bardzo się z tym wyborem zgadzam, nagranie Marka Knopflera, i to takie z tych mniej pomnikowych, chociaż bardzo, bardzo ładne. W 2007 roku ukazał się album Kill to Get Crimson Marka Knopflera. Niektórzy uważają, że to jego najlepsza solowa płyta, ale to nie wszyscy. Ja uważam, że to jest po prostu bardzo dobra płyta i na niej znajduje się utwór Behind the Rent, gdzie jest wszystko to, co odpowiada najbardziej chyba klimatom knopflerowym, no bo jest przede wszystkim on ze swoim chrypiącym, nieco mruczącym wokalem, jest jego śpiewna gitara, no i są też organy Hammonda, które zawsze pięknie współgrają z jego śpiewającą gitarką. Mark Knopfler, Behind the Rent. Sądzę, że pan Sławek Bugajski będzie zadowolony.

wspominałem już wcześniej w tej audycji, że Radio Baobab nie jest standardową stacją radiową i za chwilę udowodnimy tę niestandardowość, a to za przyczyną pana Tomasza Cybulskiego, naszego słuchacza i patrona, który zażyczył sobie prezentacji utworu Inegada Davida grupy Iron Butterfly. No rzeczywiście to jest niestandardowe życzenie i niestandardowo zostanie wypełnione. Wiedzą państwo zapewne, że taki przeciętny czas utworu muzycznego, który może zostać wyemitowany w innych stacjach radiowych, to jest 4 do 5 minut. A Inegada Davida Iron Butterfly w tej wersji pełnej longplayowej to ponad 17 minut. Zresztą ten utwór wypełniał całą drugą stronę albumu zatytułowanego właśnie Inegada Davida, który ukazał się w 1968 roku. Tytuł utworu wydaje się być dosyć tajemniczy, ale prawda jest dosyć prozaiczna. Otóż Doug Ingle, kompozytor tego utworu, który był wokalistą i organistą grupy Iron Butterfly, nadużywał nieco czerwonego wina i po spożyciu kolejnego galonu tego specyfiku próbował poinformować osoby odpowiedzialne za opisywanie nagrań, jaki jest tytuł tego utworu, który właśnie wyszedł ze studia. Tytuł miał brzmieć In a Garden of Eden, ale Doug miał nieco zakłóconą swobodę wymowy i wyszło z tego Inegada Davida. I do dziś jest to jedno z najdłuższych nagrań w historii muzyki rockowej. Swoją drogą pamiętam z przełomu lat 60. i 70., że owe 17 minut mogło być przedmiotem wysokiego zainteresowania osób uczestniczących w ówczesnych dyskotekach. 17 minut na parkiecie przy jednym numerze. Nie mam pojęcia, czy dzisiaj mogłoby się tak wydarzyć. Inegada Davida, Iron Butterfly dla pana Tomasza Cybulskiego.

Z moich licznych kontaktów z patronami Radia Baobab wynika, że choć zazwyczaj pod deklaracją patronacką podpisuje się jedna osoba, to jest ona zazwyczaj, albo przynajmniej bardzo często, wyrazicielką lub wyrazicielem jakiejś większej społeczności. Od duetu poprzez całą rodzinę, a nawet są jakieś specjalne grupy towarzyskie. Stąd też rozumiem, że pan Paweł Sierszeń, który jest jednym z patronów i który zażyczył sobie nagrania z dedykacją dla Karoliny, właśnie z ową Karoliną tworzą tandem, który słucha i wspiera Radio Baobab. Panie Pawle, dla pani Karoliny zagra zespół Status Quo, utwór zatytułowany po prostu Caroline. Ale nie będzie to nagranie z tych bardzo znanych, które trafiały na listy przebojów, ale będzie to wersja akustyczna, specjalnie zresztą dla pani Karoliny. Status Quo, Caroline.

Kolejny duet patronacki, czyli pani Lucyna i pan Artur, którzy napisali, że życzą po prostu dalszego dobrego nadawania. Czyli jest to dedykacja, można powiedzieć, skierowana i do radia, i do disc jockeya, który prowadzi audycję, czyli troszkę też do mnie. No więc wynalazłem piosenkę, która skierowana jest wprost do disc jockeya. Nie sądzę, żeby Van Morrison, kiedy komponował tę piosenkę, myślał specjalnie o mnie, no ale ponieważ czuję się poniekąd DJ-em, czyli disc jockeyem, to myślę, że państwo Lucyna i Artur przyjmą ten utwór jako właściwie zadedykowany. Hey, Mr. DJ, Van Morrison.

Zdarzają się też patroni, z którymi mam lekki, ale jakże przyjemny kłopot. Na przykład mam taki kłopot z panem Alkiem Dudą, który napisał obszerny mail o tym, jak przyjemnie mu się słucha Baobaba i kończy swój liścik takim oto stwierdzeniem, że chce się dobrze przygotować do zadania, czyli do wyboru piosenek i że prosi jeszcze o chwilę. No ale ta chwila się przedłuża i przedłuża, więc minęło już prawie 10 dni albo i 2 tygodnie i nic od pana Alka nie dostałem. Dodatkowo jeszcze mogę się spodziewać, że jak dostanę propozycję od pana Alka, to będzie ona zaskakująca, bowiem pan Alek napisał, że chce stanąć na wysokości zadania, co definiuje następująco. Chce mnie zaskoczyć, co pewnie, jak sam mówi, nie będzie łatwe. Chce się wpasować w klimat Baobaba, no i nie chce przynieść wstydu radiowej rodzinie Baobaba. Panie Alku, jestem pewien, że spełni pan wszystkie te trzy wymogi, a ja w oczekiwaniu na to, co pan wymyśli, przyszykowałem dla pana niespodziankę, czyli po prostu piosenkę, która nosi tytuł Niespodzianka, niespodzianka. Surprise, surprise. Z archiwum dosyć zamierzchłego Lulu and the Louvers. Surprise, surprise.

Kolejny patron, pan Jacek Polak, obdarzył mnie niesłychanym zaufaniem i zdał się całkowicie na mój muzyczny gust w doborze nagrania, którym chciałbym podkreślić moją wdzięczność za jego patronacki wkład w istnienie Radia Baobab. Pan Jacek napisał, że w sumie już jeżeli miałby o czymś decydować, no to niech będzie to jakiś stary blues. Troszkę przewrotnie podejdę do życzenia pana Jacka i zadedykuję mu dosyć stary utwór, który wymyślił J.J. Cale i nosi ten utwór tytuł I Got the Same Old Blues, czyli czuję ciągle ten sam stary blues. Ale wykonanie będzie nie takie bardzo stare, bo już z XXI wieku, to z takiego albumu, w którym wspaniali muzycy współcześni dziękują J.J. Cale'owi za wszystko to, co wniósł do muzyki. Eric Clapton z Tomem Pettym. I got the same old blues.

I na zakończenie tego wydania fanfar dla patrona wraz z podziękowaniami nagranie dla pana Pawła Węgrzyńskiego, który napisał, że on w zasadzie nie wie, co by chciał. Tak dużo tego przecież na świecie muzycznym, więc pozostawia mnie wybór. Tyle tylko, żeby to było coś, co przypominałoby mu to dobre, stare radio. Radio Baobab jest dosyć stare, bo ma 15 lat, no ale ja sądzę, że panu Pawłowi chodziło o to stare radio, na którym wszyscy wychowywaliśmy się muzycznie. Coś bardzo takiego staroradiowego więc będzie. I to będzie pieśń bez słów, ale jakżeż wyrazista w swojej istocie. Będzie to instrumentalne nagranie Stevie'ego Raya Vaughana zatytułowane Riviera Paradise. No i niech nam się wszystkim tak pięknie układa, jak mogłoby się układać nam, gdybyśmy sobie leżeli na tej rivierze. Wiaterek delikatnie by nas chłodził, palmy kołysały nad nami i w ogóle byłoby nam jak w niebie.

0: Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Hi, this is Greg Allman and you're listening to Radio Baobab.

0: everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa to wydanie ma charakter nieco historyczny. Zacznę od tego, że w lecie 2021 roku 50 lat działalności święcił katowicki Spodek. No, niewątpliwie bardzo zasłużona instytucja nie tylko dla kultury polskiej, ale także dla wydarzeń politycznych, sportowych itd., itd. Oczywiście najczęściej wspomina się występy tych największych światowych gwiazd na estradzie Spodka, no bo to począwszy od legendarnego, nieudanego częściowo występu Claptona, poprzez Tinę Turner, Eltona Johna, Yes, Jean-Michel Jarre, Leonard Cohen, Cranberries, Rammstein, no i tak można by wymieniać i wymieniać. W materiałach promocyjnych z tej okazji pokazały się także pewne informacje związane z życiem bluesa, ale generalnie ograniczano się do hasła Rawa Blues, no bo też Rawa Blues od 40 ponad lat w Spodku ma swoje znaczące miejsce. Ale nie padały nazwy zespołów i wykonawców spod znaku bluesa. No więc pomyślałem sobie, że uzupełnię ja tę lukę w bielszym odcieniu bluesa i jednocześnie pozwoli to nam na przypomnienie sobie kilku fantastycznych bluesowych wydarzeń właśnie związanych ze Spodkiem. Oczywiście głównie z Rawą Blues, ale nie tylko, bo zaczniemy od takiego oto nagrania.

I właśnie w tym roku John Mayall odbył pierwszą swoją trasę po Polsce i w ramach tej trasy wystąpił także w katowickim Spodku. I to była trasa dosyć niezwykła, chociażby z tego względu, że przyczyniłem się walnie do tego, że John Mayall przyjechał do Polski, co opisałem i potem jeszcze wielokrotnie jako anegdoty opowiadałem w związku z wydaniem książki Blues z kapustą. To nie był najlepszy okres muzyczny dla Johna Mayalla. Był też wówczas jeszcze w okresie spożywczym, to znaczy, że nie unikał alkoholu. No ale to, że był to pierwszy jego kontakt z polską publicznością, a nasz pierwszy z nim jako z jednym z tych praojców europejskiego bluesa, no ma swoje znaczenie, więc myślę, że warto, żeby wspomnieć, że w 1980 roku John Mayall wystąpił także w Spodku. Jeszcze jedno nagranie z albumu Roadshow Blues, bo to jest mniej więcej ten sam zestaw muzyków, którzy wówczas występowali z Mayallem w Polsce, łącznie z jego ówczesną żoną, czyli Maggie Parker. Oto jak brzmiał zespół Johna Mayalla na koncercie w Polsce. Baby, what you want me to do?

Myślę, że kolejny aspekt bluesowy związany ze Spotkiem nawet wśród fanów bluesa może być uznany za nieco już przyprószony mgłą zapomnienia. A chodzi mianowicie o zespół Big Daddy Kinsey and the Kinsey Report. Jak doszło do tego, że Big Daddy wraz ze swoimi synami i z zespołem odbył trasę po Polsce? Tego dokładnie nie wiem. Pamiętam, że występowali w Spotku, a ja wówczas zapowiadałem ich koncerty. Potem była jeszcze Warszawa i Białystok. Z tym koncertem Big Daddy Kinseya i jego synów wiąże się takie oto moje wspomnienie, że koncert mógł praktycznie się nie odbyć, bowiem najstarszy z synów Kinseya, czyli David Kinsey, lubił spać i tak mocno zasnął przed koncertem, że nie sposób go było dobudzić i w związku z tym ten pierwszy koncert nieco się opóźnił. No ale potem już wszystko poszło gładko, do tego stopnia, że w Białymstoku, gdzie kończyła się trasa na jesieni z bluesem, Big Daddy Kinsey wystąpił jako główna gwiazda tego właśnie festiwalu, rywalizując z samym Tadeuszem Nalepą. Proszę posłuchać dwóch nagrań Big Daddy Kinsey and the Kinsey Report z tego właśnie czasu. To będą Bad Situation i Kinsey's Mood.

Big Daddy Kinsey and the Kinsey Report wystąpili w Spodku w 1987 roku. Moim zdaniem jednym z największych wydarzeń bluesowych, jeśli chodzi o Spodek, był koncert Luthera Allisona w ramach Rawy Blues, który odbył się w 1993 roku. To było rzeczywiście spotkanie z wielkim, ówcześnie można powiedzieć chyba najbardziej w Europie popularnym artystą grającym elektrycznego bluesa i był to jednocześnie pierwszy wielki bluesowy artysta, który wystąpił na Rawie Blues. Mówię pierwszy wielki, ten ze świata, no bo przecież mieliśmy wówczas jeszcze też wielu naszych znakomitych artystów, którzy na Rawie Blues grywali już wcześniej. Luther Allison objawi nam się w dwóch nagraniach z 1993 roku. To będą Cherry Red Wine i Soul Fixing Man. Luther Allison.

Wielkim przeżyciem dla wszystkich blues fanów była wizyta, jedyna zresztą wizyta w Polsce, Juniora Wellsa. To był rok 1995. Irek Dudek, który zaprosił Juniora na Rawę Blues, postarał się o niezwykłą oprawę jego przyjazdu. Otóż przed lotniskiem w Pyrzowicach czekał na Juniora nie tylko tłum fanów, nie tylko tłum dziennikarzy, ale także wielka gromada motocyklistów, którzy stanowili awangardę dla wspaniałej limuzyny, którą wynajęto specjalnie dla Juniora Wellsa. W tej limuzynie też miałem okazję przeprowadzić z Juniorem krótki wywiad. Jest on nawet dostępny gdzieś w sieci, także proszę sobie wstukać do wyszukiwarki Junior Wells Rawa Blues i tam będą Państwo mogli usłyszeć jedną ze stałych anegdot Juniora Wellsa, którą opowiadał on wielokrotnie w różnych zresztą nieco konfiguracjach. Ta wikipedyczną wersję mogą sobie Państwo przeczytać. Natomiast ja mogę tylko opowiedzieć o wersji, którą przekazał mi Junior Wells własnymi słowami. Otóż miał wtedy 12 lat. Bardzo już wówczas był zainteresowany graniem na harmonijce i wszedł do sklepu, w którym były różne instrumenty, również i były harmonijki, i zaczął grać na jednej z nich. Wszyscy ci, którzy byli w sklepie, zwrócili uwagę na to, że tak młody chłopiec świetnie gra na harmonijce, więc zaproszono go na zewnątrz, na chodnik, tak żeby również i przechodnie mogli posłyszeć, co wzbudziło powszechny entuzjazm, ale wówczas zdezorientowany właściciel sklepu wyskoczył na chodnik, na zewnątrz i zabrał Juniorowi harmonijkę, twierdząc, że chciał ją po prostu ukraść. No i zawiadomił policję. Policja spowodowała, że zajął się sprawą sąd, a sąd, doceniając wirtuozerię młodego Juniora, postanowił jednak oddalić oskarżenie. No to tyle, jeśli chodzi o anegdotę, a teraz posłuchajmy Juniora Wellsa właśnie z tego okresu, czyli z 1995 roku, album Better Off With The Blues. Nagranie tytułowe oraz jedno z tych najważniejszych, podstawowych Juniora Wellsa, czyli Messing With The Kids.

Kolejne wielkie wydarzenie bluesowe w Spodku miało miejsce podczas Rawy Blues w 1996 roku, bo wówczas zawitała do Katowic królowa bluesa, czyli Coco Taylor. Poza tym, że wielka artystka, niesłychanie ciepła osoba, bardzo przyjazna, bardzo mile nastawiona nie tylko do publiczności, ale także do dziennikarzy, co nie zawsze jest cechą wielkich artystów. Coco Taylor przypomni się nam w swoich dwóch wielkich przebojach: I'm a Woman i Wang Dang Doodle.

Ten krótki przegląd wielkich bluesmenów, którzy występowali w katowickim Spodku, a przypominam, że wspominamy Spodek z okazji jego 50-lecia, przypadającego w 2021 roku. Tym ostatnim, którego dzisiaj wspomnimy, będzie Magic Sleeve ze swoimi The Teardrops. To był rok 1997. Wspominam mile ten czas, także dlatego, że towarzyszył Magic Sleeve'owi jego wydawca płytowy, czyli szef wytwórni Blind Peak, Edward Chmielewski, zwany przez Amerykanów Ed Chmielewski, z którym zaprzyjaźniliśmy się i potem jeszcze wielokrotnie miałem z nim możliwość i rozmawiania o bluesie, a także uczestniczenia tym razem już na tamtym kontynencie, w Ameryce, w bluesowych koncertach. Magic Slim zaprezentuje się nam na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa poświęconego spodkowym bluesowym koncertom w dwóch nagraniach: Down in Virginia i Looking for a Lover. Magic Slim and the Teardrops, rok 1997. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: There is only one fantastic Negrito in the world, and you are listening to Radio Baoba.
1: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
2: Everybody,
3: bielszy odcień bluesa.
1: W bielszym odcieniu bluesa wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy Jan Chojnacki i śpieszy donieść, że treść muzyczna tego wydania, tej audycji, jest wynikiem głębokiej analizy tytułu najnowszego nagrania Eryka Bibba, który to tytuł brzmi Whole World's Got the Blues, czyli blues ogarnia cały świat. W zamyśle Eryka Bibba ten blues to jest jednak niezbyt pozytywna strona naszej współczesności. A ja sobie przystosowałem ten tytuł do potrzeb tego wydania pierwszego odcienia bluesa i wychodzę z założenia, że po prostu blues panuje na całym świecie, ale blues w rozumieniu tej wspaniałej, kołyszącej muzyki, którą pierwszy odcień bluesa kultywuje od wielu, wielu lat. No więc Eric Bibb, a dodatkowo jeszcze na gitarze Eric Gales w nagraniu Whole World's Got the Blues.

No i zgodnie z tym przesłaniem, że blues na całym świecie, dzisiaj będziemy podróżować bluesowym szlakiem z kontynentu na kontynent, z kraju do kraju, z szerokości do długości i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko wirtualnie, tak jak to bywa w audycjach Radia Baobab. Zacznijmy od Argentyny, bo w Argentynie bracia i siostry przecież też grają bluesa, no bo bluesa grają na całym świecie. Oto jak pięknie gra na harmonijce ustnej Cesar Waldomir.

Cezar Waldomir i towarzyszący mu zespół The Blue Midnight wykonali utwór zatytułowany Working for the Blues. I to jest jednocześnie tytuł płyty dużej, z której to nagranie pochodzi. Zostało wydane w 2017 roku i jak już informowałem, to jest przedstawiciel argentyńskiego bluesa, głównie harmonikarz, no ale także ich kompozytor, a także przyjaciel bluesmenów amerykańskich, bo tę właśnie płytę nagrał wspólnie z Johnem Primerem. Z albumu Working for the Blues raz jeszcze argentyński wirtuoz harmoniki ustnej Cezar Waldomir w nagraniu Have You Ever Been in Love?

Siadamy teraz na fruwający dywan bielszego cienia bluesa, która przenosi nas szybciutko w inny rejon świata, mianowicie do Japonii. Japończycy no, grają bluesa, oczywiście, czy raczej powiedziałbym grywają i kilku wykonawców już przedstawiałem w audycji Bielszy odcień bluesa, ale chyba nie zdarzało mi się jeszcze przedstawić śpiewającej bluesowej gitarzystki, która jest też Japonką. Nazywa się Nakomi Tanaka i oto jej manifest bluesowy. I'm a woman in blues. Nakomi Tanaka.

Straszny ten nasz bluesowy, latający dywan dzisiaj ma dużo do pracy. Strasznie dużo pracy ma dzisiaj nasz ten latający bluesowy dywan, bo z Japonii wracamy do Ameryki Południowej, by posłuchać nagrania zespołu Oni Blues. Oni Blues to jest kwartet brazylijski, który grywa i bluesa, i rocka, ale my skoncentrujemy się na nagraniu bluesowym, które nosi tytuł Cappuccino Blues.

Z Brazylii przenosimy się teraz do, ho, ho, ho, do chłodnej zazwyczaj jednak Islandii. Pierwsze skojarzenie ze współczesnym okołobluesowym graniem islandzkim, no to oczywiście jest słynny zespół Kaleo. Ale okazuje się, że to nie jeden jedyny przykład, bo w 2021 roku ukazał się album zatytułowany Ideas and Secrets, który firmuje kwartet instrumentalny Senga's Choice. Skoro instrumentalny, no to będzie to pieśń bez słów. Nosi ona tytuł Led by Example.

Zamykamy teraz oczy, ale otwieramy uszy, by szybciutko przenieść się na kontynent afrykański, do Ruandy, bracia i siostry. W Ruandzie już od dobrych kilku lat znaczącą postacią miejscowej sceny muzycznej jest Butera Knowles, piękna Rwandyjka, która równie pięknie śpiewa i od czasu do czasu w jej nagraniach dają o sobie znać bluesowe czy bluesowate nutki, bo z zasady nie jest to wokalistka bluesowa. W 2021 roku ukazał się album Inzora, a Inzora w ruandyjskim języku znaczy tyle, co księżyc w pełni. Z tej właśnie płytki za chwilę Butera Knowles wykona utwór zatytułowany Nigisha.

Wylądujmy na chwilę w naszej ojczyźnie, a konkretnie w Bolesławcu, gdzie od dobrych kilkunastu lat mieszka i tworzy G. Wolf, zespół, który jest tak naprawdę kolejnym wcieleniem niezmordowanego twórcy okołobluesowej muzyki, czyli Wojtka Garwolińskiego. Nieco starsi słuchacze zapewne pamiętają zespół Piwo, który Wojtek Garwoliński prowadził w latach 90. i na początku XXI wieku. No a od pewnego czasu ukrywa się pod hasłem G. Wolf i właśnie pod tym hasłem nagrał w 2021 roku album zatytułowany Electric House. Jak zwykle nie poddający się konkretnemu zaszufladkowaniu, ale niewątpliwie jest to muzyka, która wyrosła z bluesowego pnia. Z tego albumu wybrałem utwór zatytułowany New York City. G. Wolf. Thank you.

I wracamy, no bo pierwsze nagranie, które dzisiaj zaprezentowałem, było zrealizowane w Stanach Zjednoczonych, więc wracamy do Ameryki, do ojczyzny bluesa, by posłuchać artysty, który no, na co dzień z bluesem też niewiele ma zazwyczaj wspólnego, ale w swojej dotychczasowej twórczości dawał od czasu do czasu znać, że te korzenie nie są mu obce i że są dla niego inspirujące. Mówię o Mobim, którego album Reprise w formie nieco klasycyzującej ukazał się w połowie 2021 roku i zawiera przegląd jego poprzednich dokonań, ale zaaranżowany na duży skład orkiestrowy. Z tego dużego składu wybrałem dwa nagrania, które niewątpliwie mają w sobie bluesowe kołysanie. Natural Blues, w którym dodatkowo jeszcze usłyszymy Gregory Portera i MFS Kia jako głosy niezwykle bluesowo brzmiące. I drugie nagranie Why Does My Heart Feel So Bad? Dwa razy bluesowo klasyczny Moby.

Wracamy do Europy, a konkretnie do naszego sąsiada zza zachodniej granicy, czyli do Niemiec, by posłuchać brzmiącego bardzo po amerykańsku T.G. Copperfielda. To jest artysta, który razem ze swoim zespołem brzmi tak, jakby wywodził się z południa Stanów Zjednoczonych, a więc są to dźwięki southern rockowe. Album nosi tytuł The Electric Band. Został wydany w 2021 roku. Z tej płytki wybrałem utwór zatytułowany Long Distance Call.

kompozycje własne Daniela Frontczaka, z wyjątkiem jednej, którą skomponował lider Depeche Mode, ale singiel, który promuje tę płytę, to dzieło własne właśnie Danego Boya. Tytuł utworu: Sprzedaż. Danny Boy Experience.

wiele różnych pytań znów dopadło mnie. Przez ostatnie noce nie śpię jakby w dzień. W głowie się rozmyślam, błądzę jak przez sen. Proste to pytanie wryło w beret się. Czy się sprzedać? Czy się sprzedać? Czy się sprzedać? No i gdzie? Gram te same nuty już od paru lat. Kiedyś trochę łatwiej, dzisiaj wszędzie chłam. Z każdych drzwi otwartych, z uchylonych szyb, z każdej lepszej knajpy, wszyscy w ten sam rytm. Jak się sprzedać? Jak się sprzedać? Jak się sprzedać? No i gdzie?

ten mój mit. Czy ktoś prawdę zna? Czy wchodzić na scenę? Nad kim wisi bat? Rośnie we mnie wściekłość, rośnie we mnie gniew. Mieć czy być wróciło? Myślę, gubię się. Czy się sprzedać? Czy się sprzedać? Czy się sprzedać? No i gdzie?

I zamykamy muzyczną klamerką Eryka Bibba. To wydanie Bielszego Odcienia Bluesa. Będzie to kolejne jego nagranie z lata 2021 roku i nosi ono tytuł Born of a Woman. Erykowi Bibbowi w tym nagraniu towarzyszy Shanika Simon. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

4 bluesowe longiery.

0: Hi folks, it's Jennifer Magnus here. You're listening to Radio Baobab.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, bez zaskoczeń, właściwy sygnał, właściwy prezenter, no i właściwa kontynuacja, bo to będzie druga część audycji poświęconej twórczości Roberta Johnsona, jednego z najważniejszych bluesmenów w historii nie tylko bluesa, ale myślę, że całej amerykańskiej, a może i światowej muzyki. W poprzedniej audycji przedstawiłem 12 cover versions, tak zwanych utworów, które Robert Johnson pozostawił w swojej nagraniowej spuściźnie. Wszystkich razem utworów Roberta Johnsona, które dotrwały do dziś, jest 29. No więc teraz wypada przedstawić pozostałe 17. I tak też będzie. Przypomnę tylko, że ta spuścizna Roberta Johnsona opiera się na nagraniach, których dokonano w latach 1936 i 37 w San Antonio i w Dallas w Teksasie. Niektóre z tych wersji były później powtarzane, także w sumie jest nagrań 59. No, ale jeśli chodzi o tytuły, jest ich 29. No to zaczynamy. Tę audycję rozpocznie Muddy Waters wersją Walking Blues. To jedna z tych kompozycji przypisywanych Robertowi Johnsonowi, która tak naprawdę powstała wcześniej, bowiem przypisuje się prawdziwe autorstwo tego utworu innemu znakomitemu bluesmanowi amerykańskiemu, który nagrywał jako Son House. Naprawdę nazywał się Edward James House Jr., no a te Son zostało mu później dodane i ten pseudonim utrwalił się w pamięci i w historii muzyki. No ale my zajmujemy się twórczością Roberta Johnsona, więc ta wersja Muddy'ego Watersa jest podpisana imieniem i nazwiskiem Robert Johnson. Nagrania dokonał Muddy Waters w 1950 roku.

I don't mind down. Przechodzimy teraz do bardziej współczesnych wersji kompozycji Roberta Johnsona. Rok 1998, ukazuje się wtedy album Cab Mo zatytułowany Just Like You. I z tego albumu wydobyliśmy utwór Last Fair Deal Gone Down. Oto Cab Mo interpretujący Roberta Johnsona.

Preaching Blues w uzupełnieniu tego tytułu jeszcze Up Jump the Devil to jeden z ostatnich utworów zarejestrowanych przez Roberta Johnsona 27 listopada 1936 roku w San Antonio. Wydaje się, że jest to jedna z mniej ogrywanych kompozycji Roberta Johnsona, a ja wynalazłem, myślę, dosyć oryginalną wersję. Posłuchamy za chwileczkę Preaching Blues w wykonaniu Darrena Watsona. A Darren Watson, proszę Państwa, to jest nowozelandzki bluesman, który w swojej ojczyźnie jest uważany za jednego z głównych wykonawców tego właśnie kierunku. No a dzięki występowi w Bielszym odcieniu bluesa być może stanie się także troszkę popularny i w Polsce. Darren Watson, Preaching Blues, Up Jump the Devil.

and it's turned me all upside down. Travel on, DW, just can't turn.

Ostatnie nagranie zarejestrowane przez Roberta Johnsona w San Antonio to utwór zatytułowany If I Had Possession Over Judgment Day. I tu znowu dochodzimy do tego, że nie jest to w zasadzie jego własna kompozycja, bowiem wcześniej dokładnie ta sama linia melodyczna została zaprezentowana w utworze zatytułowanym Rolling and Tumbling autorstwa Hambone Williego Newberna jeszcze w 1929 roku. No a Robert Johnson zastosował to samo rozwiązanie muzyczne, nadając mu nieco inny tytuł, no i oczywiście zmieniając tekst. My posłuchamy tego utworu we współczesnej wersji, w nagraniu z 2023 roku. Zaprezentuje się Monster Mike Welch.

I w ten oto sposób zakończyliśmy prezentację współczesnych wersji numerów Roberta Johnsona, zarejestrowanych jeszcze w 1936 roku. W czerwcu 1937 roku nagrań dokonywano już w Dallas, w Teksasie. Jako pierwsze na tej liście ukazuje się Stones in My Pathway. Oczywiście ten utwór jest w repertuarze nagraniowym i Erika Claptona, i Petera Greena, ale ja wybrałem, wydaje się, coś bardziej oryginalnego, mianowicie interpretację kobiecą. Oto Stones in My Pathway w wykonaniu Zaki Hooker, czyli córki Johnego Lee Hookera, z jej albumu Flavors of the Blues, rok 1996. Zakiya Hooker.

wśród wiernych uczniów Roberta Johnsona, oczywiście tych uczniów w cudzysłowie, jest także George Thorogood. I oto w wykonaniu George'a Thorogooda i jego The Destroyers kolejna wersja kompozycji Roberta Johnsona z sesji z 1937 roku. I'm a steady rolling man.

Jednym chyba z najrzadziej wykorzystywanych utworów z dorobku Roberta Johnsona jest blues zatytułowany From Four Until Late. Wśród tych nielicznych wykonań najpopularniejsze oczywiście wydaje się być to, które zostało zarejestrowane przez grupę Cream w 1966 roku. Nagranie From Four Until Late znalazło się na debiutanckim albumie grupy Cream zatytułowanym Fresh Cream. Eric Clapton, gitara i śpiew, Jack Bruce, gitara basowa i harmonika ustna i Ginger Baker, perkusja.

Utwór Hellhound on My Trail został uhonorowany przez Blues Foundation jako jeden z ważniejszych w historii rejestracji bluesowych. I w 1983 roku Hellhound on My Trail został wprowadzony do Blues Hall of Fame jako klasyczne bluesowe nagranie. A my posłuchamy Hellhound on My Trail także w klasycznym wykonaniu, bo będzie to wykonanie praojca brytyjskiego bluesa Alexisa Cornera.

0: pierwszej części audycji poświęconej współczesnym wykonaniom kompozycji Roberta Johnsona zastrzegałem się, że raczej będę unikał tych takich oczywistych oczywistości, no bo prawie wszystkie utwory Roberta Johnsona zostały na przestrzeni półwiecza wykonane i zarejestrowane chociażby przez Erica Claptona. I to wydawałoby się takim oczywistym wyborem, więc w pierwszej części z tego zrezygnowałem, ale rozległy się głosy słuchaczek i słuchaczy, patronek i patronów, że nie może zabraknąć Claptona wśród interpretatorów kompozycji Roberta Johnsona. No więc uległem tym namowom i oto w wykonaniu Erica Claptona dwa fantastyczne bluesowe numery Roberta Johnsona z różnych okresów nagraniowej działalności Erica Claptona. Pierwszy utwór to Malted Milk Blues. Myślę, że taka najbardziej popularna wersja Claptonowa tego utworu to nagranie z sesji Unplugged, ale ja wybrałem inne koncertowe wykonanie tego utworu z 1994 roku z Fillmore West San Francisco. A zaraz potem usłyszymy Little Queen of Spades. To nagranie znalazło się z kolei na wydanym w 2023 roku zbiorze tzw. rarities, czyli niepublikowanych wcześniej oficjalnie nagrań Claptona z różnych sesji z lat 2001-2010. A więc dwa razy Eric Clapton w utworach Roberta Johnsona.
1: This one called Malted Milk.

Niemal równie wiernym jak Eric Clapton, wykonawcą utworów Roberta Johnsona, jest John Hammond Jr. Nie może więc zabraknąć i jego interpretacji w tym zestawie, a zaprezentuje on Drunken Hearted Man ze swojego koncertowego albumu z 2017 roku. John Hammond.

I kolejne nagranie kompozycji Roberta Johnsona ze zbioru, który został zarejestrowany 20 czerwca 1937 roku w Dallas w Teksasie. Robert Johnson opowiada o tym, jak pewnego ranka obudziło go stukanie do drzwi i okazało się, że to diabeł puka do niego, informując go, że czas już iść. I to będzie chyba jedno z najbardziej oryginalnych wykonań utworu Roberta Johnsona, bo sięgniemy do dorobku artysty, który nazywa się Prakash Slim i jest Nepalczykiem. W 2022 roku ukazał się jego album zatytułowany Country Blues from Nepal i z tej płyty zaczerpnąłem nagranie Me and the Devil Blues. Prakash Slim.

Jedną z bardziej popularnych kompozycji Roberta Johnsona z sesji z 1937 roku jest utwór zatytułowany Stop Breaking Down Blues. Jeszcze w latach 40. ubiegłego stulecia nagrał ten utwór Sonny Boy Williamson. Potem w latach 50. i 60. powracali do tego Junior Wells z Buddym Guyem, no a w bardziej współczesnych czasach The White Stripes zaczerpnęli tę właśnie pieśń do swojego repertuaru. Najbardziej chyba znaną wersją tego właśnie utworu Stop Breaking Down jest chyba jednak nagranie zespołu The Rolling Stones, którzy Stop Breaking Down nagrali i pomieścili na swoim świetnym albumie Exile on the Main Street z 1972 roku. Stop Breaking Down, The Rolling Stones.

Traveling Riverside Blues. No, tutaj zapewne pierwsze skojarzenie to wykonanie tego nagrania przez grupę Led Zeppelin, które ukazało się na singlu w 1990 roku, choć nagrane zostało jeszcze w 1969 roku. My natomiast posłuchamy Traveling Riverside Blues w wykonaniu naszych dobrych znajomych z festiwalu w Suwałkach, czyli sympatycznego zespołu The Cashbox Kings. Traveling Riverside Blues.

Szczerze powiem, że miałem pewien problem z odnalezieniem jakiejś dobrej wersji kolejnej kompozycji Roberta Johnsona zatytułowanej Honeymoon Blues. No i tu z pomocą przyszedł ponownie Paul Black z zespołem The Flip Kings. W pierwszej części audycji poświęconej Robertowi Johnsonowi skarżyłem się troszkę, że nie bardzo wiem, co się z Paulem Kingiem wydarzyło, poza tym, że nagrał jedną płytę w 1998 roku. No i na razie nie doczekałem się żadnych sygnałów od słuchaczek i słuchaczy, że wiedzą, czy Paul King nadal działa, czy żyje, czy nagrywa i czy w ogóle jest jeszcze związany z bluesem. Paul King, Honeymoon Blues. Oto w wykonaniu Paula Kinga Honeymoon Blues Roberta Johnsona.

raz jeszcze powrócą w tym zestawie The Rolling Stones w jednym z najpiękniejszych ich bluesowych numerów, czyli w utworze Love in Vain. Po raz pierwszy Stonesi wykorzystali ten utwór na płycie Let It Bleed. Później wielokrotnie wykonywani ten utwór też podczas koncertów. No a ja wybrałem wersję, która znalazła się na albumie Totally Stripped, wydanym w 2016 roku. I to jest wersja zarejestrowana w Tokio w 1995 roku.

Ostatnim zarejestrowanym przez Roberta Johnsona nagraniem 20 czerwca 1937 roku w Dallas w Teksasie był utwór Milkhouse Calf Blues. I tym utworem kończę też prezentację 29 utworów Roberta Johnsona interpretacji współczesnych artystów. Tą ostatnią współczesną interpretację zaprezentuje Colin James, który umieścił Milkhouse Calf Blues na albumie Then Again w 1995 roku. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: compadre.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Dobry wieczór, mówi Jan Chojnacki. I nie wiedzą państwo nawet, z jaką ja przyjemnością mówię to dobry wieczór, bo przecież no już ponad miesiąc nie mogłem powiedzieć dobry wieczór w tym oczywiście konkretnym kontekście, czyli w kontekście Boba, czyli Bielszego odcienia bluesa. No więc jeszcze raz, dobry wieczór, bobaczki i bobacy, patronki i patroni, słuchaczki i słuchacze, no i w ogóle wszystkim bardzo dobry wieczór i niech ten wieczór będzie pierwszym z serii już nieprzerwanych tygodni, w którym będziemy mogli się spotykać z naszą bluesową muzyczką. Będę też w tej audycji musiał trochę opowiedzieć o tym, dlaczego tak się stało, że nie spotykaliśmy się przez ponad miesiąc i co dalej. No ale też muzyka jest ważna, więc rozpocznę od czegoś bardzo klasycznego, ale ta klasyka zwiastuje z kolei coś bardzo, bardzo nowego.

0: autor tego utworu to oczywiście John Lee Hooker. Tytuł Crawling King Snake, a wykonawcy The Black Keys. No właśnie, to jest ta dobra wiadomość, która nadeszła w połowie kwietnia 2021 roku, że The Black Keys wreszcie zdecydowali się, żeby zrobić nowy album. Ten album będzie nosił ciekawy i taki troszkę niegramatyczny tytuł Delta Cream. Przy czym to cream nie jest pisane tak, jak to zazwyczaj pisze się w angielszczyźnie przez C, czyli Cream, ale przez K, Cream. I to jest też taki album, w którym nie będzie żadnych nowych kompozycji duetu The Black Keys, tylko będą to same tak zwane covery utworów skomponowanych przez, patrzę uważnie, tak jest, wyłącznie przez czarnych wykonawców bluesa właśnie z Johnem Lee Hookerem na czole, a konkretnie nawet na czele. Płyta Delta Cream ukaże się w połowie maja 2021 roku. No i mam nadzieję, że w pierwszym odcieniu bluesa będziemy ją z radością prezentować we fragmentach kropelka po kropelce. A teraz przechodzę do informacji taktyczno-techniczno-towarzyskiej. Dlaczego nas nie było przez miesiąc? Ano dlatego, że nastąpił bardzo poważny problem, awaria w wyniku pożaru w serwerowni, w której znajdował się serwer obsługujący Radio Baobab, no i też Bielszy Odcień Bluesa. To znajduje się gdzieś w okolicach Strasburga we Francji. Firma nazywa się OVH, czyli OWH, no i obsługuje nie tylko Baobaba, ale oczywiście także przede wszystkim różne kompanie z całej Europy, takie, które no, na internecie opierają w dużej mierze swój biznes. Więc to w ich przypadku było prawdziwe nieszczęście, a nie takie nieszczęśniątko jak w przypadku Radia Baobab. Zabiegi przywrócenia do pełnej sprawności tych urządzeń no, trwały prawie miesiąc, od 10 marca do 10 kwietnia, po czym rozpoczęliśmy reperowanie naszego własnego małego bluesowego poletka. No i powoli dochodzimy do stanu używalności, ale wszystko wskazuje na to, że ten stary serwer, który od wielu, wielu lat nam służył, wymaga jednak absolutnie wymiany i będziemy przechodzić na nowe urządzenie, na którym znajdą się archiwalnie wszystkie dotychczasowe audycje i perspektywicznie też wszystko to, co zrealizujemy w przyszłości. Ale to musi potrwać. Ideowo wydaje się, że w okolicach połowy czerwca będziemy mogli już ogłosić, że jesteśmy absolutnie odnowieni i że wszystko będzie działało sprawnie, okrąglutko i tak, jak to lubimy, żeby nic się już nie rwało, żeby wszystko było słychać w dobrym paśmie, no i żebyśmy byli stale w kontakcie. No dobrze, jeszcze coś uzupełnię oczywiście w tej mojej opowieści, ale teraz już tyle nagadałem, że pora na muzyczkę i to będzie zwiastun kolejnej nowej płyty, której autorem jest John Hiatt. Głównie przede wszystkim znany jako autor i kompozytor, no ale też jego solowe płyty bardzo zawsze mnie cieszyły, no bo muzycznie, jeśli chodzi o wymyślanie piosenek, jest świetny, a do tego ma też głos, który bardzo mi odpowiada, taki powiedziałbym stalowo-męski. A John Hiatt, no na przykład on jest autorem przecież tej słynnej piosenki Riding with the King, no ale poza tym wielu, wielu innych. Nowa jego płyta nosi tytuł Leftover Feelings i z niej na razie jeden utwór. Też zabawny tytuł i towarzyszy temu dosyć zabawny, ale przyjemny bardzo teledysk. Tytuł ten brzmi Long Black Electric Cadillac. Do końca nie wiem, czy jest to możliwe, żeby wielki, czarny, stary Cadillac mógł być przerobiony na samochód elektryczny, ale wszystko to wygląda tak sympatycznie i tak prawdziwie, że kto wie, kto wie. John Hyatt.
1: Fill her up, Jerry. Podcast.

Wracam jeszcze na chwilkę do naszych problemów technicznych. Wiem z różnych wiadomości facebookowych i mailowych, że nie wszyscy słuchacze są zadowoleni z obecnego strumienia, jakim nadaje Radio Baobab. Ja też nie jestem zadowolony, no ale tak jak mówię, no, żeby to wszystko się oporządziło i żeby osiągnąć optimum, musimy jeszcze nad tym popracować na nowym serwerze, a z tego starego, no, co leci, to leci. Czasami się rwie, czasami trzeba poczekać, aż kolejny plik się, jak to mówią fachowcy, zbuforuje. No i że nie wszystkie aplikacje, w których dotychczas był dostępny strumień Radio Baobab, dały sobie z tym radę. Wiem, że Replyo, Tuba, parę innych już nadaje tak jak trzeba, natomiast są takie, w których nadal słychać tak zwany strumień żywy, czyli ten awaryjny, który wieszam na innym urządzeniu. Jeżeli z tym nadal ktoś z Państwa ma problem, proszę o sygnał albo w formie mailowej na baobab@radiobaobab.pl, no albo też na forum naszym Bielszego Odcienia Bluesa, bo tam najczęściej przecież wszyscy zaglądamy. Proszę więc o takie sygnały, a ja będę starał się je wypełniać treścią, która doprowadzi do odnowienia naszego sygnału na wszystkich dotychczasowych aplikacjach. No i wracam teraz też do akcji, idei, którą rzuciłem kilka miesięcy temu, żeby patronki i patroni przysyłali mi swoje maksimum cztery ulubione pieśni, ulubione nagrania z jakimś lekkim komentarzem i będę to uwzględniał w kolejnych audycjach Bielszy Odcień Bluesa, prezentując te nagrania, najchętniej z lekkim komentarzem od ich nadawcy. I niech to będzie forma podziękowania i ukłonu Radia Baobab i redakcji Bielszego Odcienia Bluesa w stronę naszych patronek i patronów. Dziś chciałbym przedstawić wybór pana Adama Szczubiała, który nie dość, że wytypował trzy świetne nagrania, to jeszcze do każdego z nich dodał krótką eksplikację osobistą. No i oto pierwsze nagranie, a będzie to duet Buddy'ego Guya z gwiazdą muzyki country Keithem Urbanem. Utwór nosi tytuł One Day Away. No i pan Adam pisze: muzyka Buddy'ego Guya jest mi bardzo bliska. Utwór One Day Away dedykuje nam wszystkim w tym nieciekawym pandemicznym czasie. Warto powiedzieć bliskim, że ich kochamy, o czym w bardzo ciepły sposób przypominają nam panowie Buddy Guy i Keith Urban. One Day Away.

Proponuję, pisze pan Adam, utwór otwierający album Bare Knuckle z 2010 roku, który z prawdziwą przyjemnością zakupiłem od Shortego po koncercie. Oto, panie Adamie, Guitar Shorty i Please, Mr. President.

I trzeci utwór, trzecie nagranie według wyboru naszego patrona Adama Szczubiała. To będzie utwór zatytułowany Blues Hand Me Down, a wykonawca Vintage Trouble. No i znowu pan Adam szczegółowo wyjaśnia, dlaczego właśnie wybór padł na Vintage Trouble. I cytuję jego liścik. Vintage Trouble powalili mnie swoim

koncertem przed The Rolling Stones w londyńskim Hyde Parku w 2013 roku. Przy 30-stopniowym upale panowie dali niesamowicie energetyczny występ, byli ubrani w szykowne garnitury i krawaty. Od tamtej pory byłem na kilku ich koncertach i za każdym razem dawali z siebie wszystko. Jeden z moich kompanów z Hyde Parku zaprzyjaźnił się później z zespołem do tego stopnia, że od 5 lat prowadzi w Warszawie kawiarnię Nancy Lee, której nazwa pochodzi od jednego z przebojów Vintage Trouble. Oj, żeby Nancy Lee się czym prędzej otworzyła i żeby ta cała zaraza poszła sobie gdzieś tam w tak zwaną cholerę. A teraz Vintage Trouble, Blues Hand Me Down.

Zachęcam wszystkie patronki, wszystkich patronów Radia Baobab do tego, żeby nadsyłali swoje typy, swoją trójkę ulubionych utworów do prezentacji w kolejnych wydaniach Bielszego Odcienia Bluesa. Przypomnę adres, na który proszę słać swoje wybory. Baobab, et, czyli małpa, Radio Baobab, pisane razem, .pl. Baobab et radiobaobab.pl. Czekam na Państwa trzy typki, trzy typy. A teraz wracam do muzyki i do tej muzyki, która nadeszła do Boba w czasie, kiedy Bob musiał się zamrozić. Wśród wykonawców, a jest ich sporo przez ten miesiąc, jest także The Reverend Peyton's Big Damn Band.

The Reverend Peyton's Big Dumb Band to orkiestra no, dosyć nietypowa, chociażby ze względu na skład instrumentalny, w którym dosyć istotną rolę pełni dama grająca na tarze. A sam Reverend Josh Peyton to jest znakomity wokalista i gitarzysta, no i animator całego tego przedsięwzięcia. Mieliśmy możliwość, mówię o tych, którzy uczestniczą w festiwalu Rava Blues, zapoznania się z żywym teatrem muzycznym The Reverend Peyton's Big Dumb Band, a ja jeszcze dodatkowo wspominam niezwykle emocjonalny występ Josha Peytona z jego wirtuozką gry na tarze na jam session, które odbyło się na zakończenie festiwalu w westybulu hotelu Warszawa w Katowicach. Nowa płyta w Reverend Peyton's Big Dumb Band nosi tytuł bardzo aktualny Dance Songs for Hard Times, czyli taneczne piosenki na ciężkie czasy. No czasy mamy rzeczywiście nielekkie i potrzeba nam przecież czegoś na zaczerpnięcie świeżego powietrza, a przecież najlepiej zaczerpnąć świeżego powietrza, kiedy wywija się taneczne zawijasy. No i takie są też w większości krótkie, ale bardzo treściwe i pełne energii nagrania z albumu Dance Songs for Hard Times. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu zatytułowanego Rattle Can, a teraz coś niby smutnego, Sad Songs, ale też przecież, tak jak to u Josha Peytona bywa, pełna energii.

Blok teraz będzie poświęcony kobiecym głosom i jako pierwsza przypomni swój krystalicznie czysty głos Rhiannon Giddens. Zamknięta przez COVID w Europie wraz ze swoim partnerem Francesco Turizim spędziła ten czas covidowy grając, śpiewając, no i także nagrywając. I w ten oto sposób powstał album zatytułowany They Are Calling Me Home, wzywają mnie do domu, na którym to albumie w sposób bardzo kameralny i całkowicie akustyczny Rhiannon Giddens wspólnie z Francesco prezentują kilkanaście utworów wywodzących się i z folkloru Ameryki, i z folkloru europejskiego, a ja z tego zbioru wybrałem przecudną wersję jednej z najsłynniejszych tradycyjnych pieśni amerykańskich, czyli Amazing Grace. Rhiannon Giddens i Francesco Turizi.

Kolejny kobiecy głos zabrzmi w piosence zatytułowanej Explode. I ten kobiecy głos ukrywa się pod hasłem Wikingowie Bluesa, Vikings of Blues. Ci Wikingowie to para wykonawców, czyli Javier Vargas, znany nam doskonale gitarzysta bluesowy z Hiszpanii, i wokalistka Jessie Howe. Oficjalnie chyba jest obywatelką szwajcarską, no ale generalnie to jest Europejka, która wykonuje zazwyczaj swoje pieśni w języku angielskim. Skojarzyli ci państwo swoje działania artystyczne i nagrali album zatytułowany Soul Food. I właśnie z tej płyty za chwileczkę Javier na gitarze, a Jesse swoim głosem zaproponują nam nagranie zatytułowane Explode.

Będzie też debiut w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, bo za chwileczkę zadebiutuje w tej audycji Patti Park, wokalistka, która no, już od dobrych kilku lat daje o sobie znać w Stanach Zjednoczonych, ale teraz uzyskuje wsparcie zmierzające do tego, żeby wreszcie stać się znaczącą postacią w świecie amerykańskiego, a może nawet i światowego bluesa. Skąd to wsparcie? O tym za chwilę. A teraz proszę posłuchać, jak Patti Park wykonuje utwór zatytułowany Baby Lee. Nie będzie w tym nagraniu sama.

Patty Parks firmuje to nagranie, a wspierającą jej postacią jest nasz dobry znajomy z festiwalu Jimmy Way, Kenny Neal, który zachwycony jej sztuką wokalną i tym, co potrafi pokazać i dać słuchaczom z estrady, postanowił zaprosić ją do swojego studia i wyprodukował jej płytę, którą zatytułowali wspólnie Whole New World, czyli Cały Nowy Świat. I to był właśnie utwór rozpoczynający tę płytę, w którym Kenny Neal dał znać swoim głosem i harmonijką ustną, że wspiera, a Patty Parks zaśpiewała. Na tym albumie znalazł się także wielki przebój Jamesa Browna zatytułowany It's a Man's, Man's, Man's World.

No i wreszcie na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa postanowiłem troszeczkę przyłoić, że tak powiem, ale też tak około bluesowe. Oto za chwilę przed Państwem The Dust Coda. Brytyjska formacja, która idzie w ślady Greta Van Fleet, czyli współczesnego odbicia tego, co w zamierzchłej przeszłości robili między innymi muzycy z Led Zeppelin. I tak jak już chyba o tym wspominałem, no bo grałem te utwory także w moich audycjach w Radiu Nowy Świat, uważam, że wokalista The Dust Coda jest znacznie bardziej prawdziwy i oryginalny niż jeden z braci Kiszka, który śpiewa w Greta Van Fleet. No więc, żeby potwierdzić to moje spostrzeżenie, proszę na zakończenie pierwszego odcienia bluesa posłuchać wiązanki dwóch nagrań The Dust Coda. Pierwsze nosi tytuł It's a Jam, a drugie Rolling. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa to audycja wymagająca od autora inspiracji zazwyczaj no, wewnętrznej, ale czasami są też inspiracje zewnętrzne. Tym razem inspiracją była rozmowa z przyjacielem, który też jest fanem muzyki, chociaż niekoniecznie bluesowej, o tym, że wielcy artyści, też niekoniecznie zresztą muzycy, którzy porażają nas i zachwycają swoją sztuką i twórczością, w życiu codziennym mogą być potworami. No może potworami przesada, ale są często bardzo ciężko znoszonymi przez otoczenie jednostkami. W trakcie tej rozmowy wspomniany przyjaciel zapytał mnie, co ja sądzę o Davisie. No, ponieważ jest on specjalistą od jazzu, od razu pomyślałem sobie, że chodzi mu o Milesa Davisa i oczywiście miałem rację, ale wtedy uświadomiłem sobie, jak wielu Davisów w historii ostatniego półwiecza, czy nawet więcej, muzyki współczesnej, jak wielu tych Davisów tworzyło, nagrywało, koncertowało, no i zostawiało po sobie różne, często bardzo świetne, wspaniałe owoce swojej pracy w postaci nagrań. I stąd pomysł, żeby wypełnić to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa nagraniami Davisów. Zacznijmy wszakże od pewnych definicji. Davis, zarówno pisany Davis, jak i Davies, to są, proszę Państwa, imiona patronimiczne, oznaczające syn Dawida. Davis, pisany Davies, cieszy się szczególną popularnością w Walii, ponieważ święty Dawid jest patronem Walii. W języku walijskim pisze się to Dafydd i oznacza to ukochany. Davis, ten pisany przez właśnie to IE, czyli Davies, ze względu na owe walijskie wpływy ma obecnie przewagę w Wielkiej Brytanii nad Davisem, tym pisanym tak prościej, czyli Davis. Jest 3 razy więcej Daviesów od Davisów. A w Ameryce, proszę Państwa, jest odwrotnie. Davisów, tych takich pisanych bez E, jest ponad 20 razy więcej niż Daviesów. No to tyle, jeśli chodzi o różne wikipedyczne informacje. Bo, proszę Państwa, Bob nie tylko bawi, ale także i uczy. No ale przejdźmy teraz właśnie do tej części, która ma bawić, cieszyć i zachwycać, bo oto Miles Davis z czasów, kiedy grał jeszcze u boku Charlie'ego Parkera, czyli z połowy lat 50. w bluesowym nagraniu, czyli w utworze Charlie'ego Parkera zatytułowanym Casey Blues.

ta inspiracja, o której mówiłem wcześniej, czyli to powszechne mniemanie, że artyści wielkiego formatu mogą być bardzo niewielkiego formatu, jeśli chodzi o życie codzienne i życie rodzinne, teraz znajdzie też swoje odniesienie w następnym nagraniu, bowiem małżonka Milesa Davisa, pani Berry Davis, nie wyszła z tego związku szczęśliwa, choć no, szacunek dla twórcy zapewnie miała. Zresztą był to czasami szacunek dwustronny, bo ona właśnie wprowadziła Milesa w kręg boemy modowej Nowego Jorku. Betty Davis nagrywała też swoje własne numery, które zresztą także komponowała. Oto chyba jeden z najsłynniejszych jej singli.

Bette Davis była pięknością i kobietą wielu talentów. Zarówno i ta uroda, jak i te talenty powodowały, że stawała się obiektami zainteresowania, zalotów, czy też wręcz miłości wielu ówczesnych gigantów muzyki. Przyjaźniła się z Jimim Hendrixem, była też przez pewien czas partnerką Erica Claptona. A skoro już jesteśmy przy Claptonie, to posłuchajmy jego nagrania z 1971 roku, w którym to nagraniu jest on tylko tłem dla głównego wykonawcy i autora tej pieśni, czyli do Jesse'ego Ed Davisa. Jesse Ed Davis z Ericiem Claptonem, Washita Love Child.

Miles Davis, Betty Davis i Jessie Davis to są wszystko te amerykańskie wariacje nazwiska Davis, czyli pisane prosto Davis. No a teraz będzie Davies, czyli ten Davis angielski, brytyjski. Cyril Davis uważany za jednego z współojców brytyjskiego bluesa. Wspólnie z Alexisem Cornerem i Johnem Mayallem ta trójca jest stawiana zawsze jako taki wzór, taki punkt odniesienia dla wszystkich późniejszych twórców muzyki bluesowej i okołobluesowej w Wielkiej Brytanii. Niewiele nagrań Cyrila Davisa się zachowało, bo też odszedł on niespodziewanie i bardzo szybko, w wieku zdaje się zaledwie 32 lat. A nawet te, które pozostały, nie są jakiejś szczególnej jakości technicznej. Cyril Davis był głównie zapamiętany jako harmonikarz i lider zespołów bluesowych, ale był też utalentowanym wokalistą i gitarzystą, o czym za chwilę przekonamy się, słuchając jego nagrania zatytułowanego Living Blues.

Wcześniej w tym wikipedycznym wyjaśnieniu pochodzenia nazwiska Davis mówiłem za ową wikipedyczną mądrością, że forma Davis, pisana przez Dawies, ma swoje źródło w Walii. I rzeczywiście Walijczyk, czyli Spencer Davis w paszporcie, dowodzie osobistym czy czym tam od urodzenia, był pisany właśnie jako Davis, czy Dawies, ale dla potrzeb show biznesu i swojej sławy rock'n'rollowo-bluesowej zaczął się nazywać Spencer Davis, pisane po prostu Dawies. Przypomnijmy sobie dwa nagrania bluesowe zespołu The Spencer Davis Group, w którym obok samego Spencera Davisa ważną, jeżeli nie główną rolę zapewniającą sławę temu zespołowi spełniał Steve Winwood. I oto w wykonaniu The Spencer Davis Group dwa bluesy. Nobody Knows You When You're Down and Out i Stevie's Blues.

Wracamy teraz do amerykańskiej wersji tego nazwiska, czyli Davis, pisane Davis. To nie będzie jakaś pierwszoplanowa postać muzyki bluesowej ubiegłego stulecia, a mówię o Jamesie Louisie Hustonie, który właśnie był bardziej znany jako James Thunderbird Davis. Teksański gitarzysta, wokalista i także autor kilku niewielkich bluesowych przebojów. Urodził się w 1938 roku w Alabamie, no ale głównie tworzył jednak pod wpływem bluesa teksańskiego i taki też charakter będzie nosił utwór, który za chwileczkę Państwu zaprezentujemy. Blue Monday Blues, James Thunderbird Davis.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you. You're so beautiful. Thank you. Yeah. I'm in love with you.
1: Kolejny Davis, ona o imieniu Larry, to też Teksańczyk, który swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim tym, że on był autorem utworu Texas Flood, który później stał się niejako takim początkiem, źródłem sukcesu Stevie'ego Raya Vaughana. I właśnie w wykonaniu Larry'ego Davisa usłyszymy blues penitencjarny, Penitentiary Blues, Larry Davis.

Żeby nie było, że koncentrujemy się głównie na mężczyznach grających bluesa i noszących nazwisko Davis, teraz chwila dłuższa przy pani Debbie Davis, tym razem pisanej Davies. To artystka, która wiąże swoją sztukę muzyczną także w zasadzie głównie z wykonawcami z Teksasu, bowiem zaczynała z Albertem Collinsem, a później współpracowała także z Double Trouble Stevie'ego Raya Vaughana. No, a ostatnio jest po prostu artystką ponad podziałami w sensie tych stylistyk terytorialnych. Mam swoje ulubione nagranie Debbie Davis pochodzące z 1993 roku. Bardzo rytmiczne, skoczne i takie, powiedziałbym, muzycznie bardzo pozytywne. Debbie Davis, Picture This.

Kolejny Davis urodził się w ojczyźnie bluesa, czyli w Mississippi. Naprawdę nazywa się James Davis, ale w środowisku i wśród fanów jest znany jako Boo Boo Davis. To jeden z seniorów tego naszego ulubionego gatunku. Zdaje się, że czynny do dnia dzisiejszego. Oto James Boo Boo Davis w nagraniu zatytułowanym East St. Louis, którym rozpoczął swoją karierę pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia.

Ellis Seidel Davis odszedł z tego bluesowego świata w 2017 roku, no ale spędził na tym bluesowym padole ponad 90 lat. Był jednym z najbardziej znanych reprezentantów tradycyjnego slide guitar playing, przy czym nie używał ani szkiełka, ani rurki metalowej, tylko jego specjalnością był nóż do masła, dzięki któremu podobno uzyskiwał absolutnie niezwykłe brzmienie swojej gitary. Seidel Davis w nagraniu She's Got the Devil in Her z albumu Even the Devil Gets the Blues z roku 2016, w którym to roku Seidel Davis kończył właśnie 90 lat.

I wracamy do brytyjskiego Davisa, czyli Daviesa, a konkretnie do Raya Davisa, współzałożyciela grupy The Kings i dostarczyciela największych przebojów tego zespołu, który no, w latach późniejszych, zwłaszcza już w XXI wieku, przeszedł na pozycję tak zwanego songwritera, czyli no, twórcy własnej poetyki i muzycznej, i tekstowej, chociaż w jego płytach z XXI wieku można odnaleźć pewne wpływy bluesowej tradycji, jak chociażby i w nagraniu Louisiana Sky, które pochodzi z 2018 roku. Ray Davis.

I kolejna bluesowa wokalistka o nazwisku Davis, czyli pani Thornetta Davis, urodzona w Detroit, do dziś czynna, znana przede wszystkim, myślę, jako osoba towarzysząca tym najsławniejszym artystom w chórkach. Przez chyba 6 lat była współpracowniczką Kid Rocka. Śpiewała także z Bonnie Raitt i Kathy Webster, no ale też od czasu do czasu nagrywała własne płyty. I oto z albumu Honest Woman z 2016 roku Thornetta Davis zaprezentuje się w nagraniu I Gotta Sing the Blues, a na harmonijce towarzyszy jej Kim Wilson.

Na zakończenie tej prezentacji bluesowych artystek i artystów, którzy noszą to samo nazwisko, Davis, wystąpi Guy Davis. Samouk, który osiągnął jednak wysoki stopień wirtuozerii, zarówno jeśli chodzi o grę na gitarze, jak i harmonijce ustnej, do tego stopnia, że został zaangażowany w 1993 roku do historycznej roli Roberta Johnsona w off-broadwayowym przedstawieniu Robert Johnson Trick the Devil. Dyskografia Guya Davisa obejmuje ponad 20 płyt, z których kilka zostało nagranych w Europie w towarzystwie świetnego włoskiego harmonikarza Fabrizio Poggiego. I właśnie z albumu Juba Dance, ze wspólnego dzieła Guya Davisa i Fabrizio Poggiego, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Black Coffee. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ta audycja tyczyć będzie miłych chwil, które możemy spędzać w upalne lato, słuchając muzyki. Więc niezależnie od tego, kiedy Państwo włączą swój radioodbiorniczek, żeby posłuchać tej właśnie audycji, to będzie ona nasączona niewątpliwie bardzo ciepłymi brzmieniami. A gdzie najlepiej szukać ciepłych brzmień? No oczywiście podczas letnich festiwali. I oto taka okazja właśnie się nadarza, bo 10 lipca 2025 roku rozpoczyna się kolejny Suwałki Blues Festival. I w tej audycji chciałbym dokonać pewnego bardzo osobistego wyboru i przedstawić Państwu dziesiątkę wykonawców, którzy przez 16 lat istnienia Suwalskiego Festiwalu przewinęło się przez jego estrady. A Shimika Copeland była właśnie jedną z nich. Oto jak zabrzmiał jej koncert w 2020 roku w Suwałki Arena. Shimika Copeland podczas koncertów często wraca do repertuaru swojego taty, Johnny'ego Copelanda. Tak też miało miejsce i tym razem oto Shimika i jej zespół w utworze Johnny'ego Copelanda Nobody But You.

0: Thank you so very much.
1: Suwałki Blues Festival zadebiutowało jako wydarzenie muzyczne w Polsce w 2008 roku i było to, no, szczerze mówiąc, wydarzenie jeszcze na niezbyt wielką skalę. Taką gwiazdą, która była awizowana na początek istnienia tej imprezy, był odkurzony i z niebytu niejako przywrócony publiczności Jeremy Spencer, znany przede wszystkim ze swojej twórczości i działalności z grupą Fleetwood Mac. Ale już następny festiwal w 2009 roku przyniósł, no, wydarzenie bardzo poważne, bo był to pierwszy w Polsce tak znaczący występ Joe Bonamassy. Artysta kończył wówczas 32 lata. Właśnie udało mu się odbyć koncert w Royal Albert Hall z udziałem Erika Claptona. No i wydawało się, że to będzie właściwy początek do jego wielkiej ogólnoświatowej kariery. No i tak też się stało. Ale w 2009 roku Joe Bonamassa jeszcze był na fali wznoszącej, której znaczącym przystankiem okazał się właśnie Suwałki Blues Festival. Posłuchajmy jednego z najczęściej wykonywanych numerów na koncertach przez Joe Bonamassę, Slow Gin, wprost z suwalskiej sceny.

2011 roku udało mi się zaprosić na Suwałki Blues Festival moich dobrych przyjaciół z brytyjskiego zespołu The Blues Band. Oto oni w utworze skomponowanym przez basistę Gary'ego Fletchera zatytułowanym Stepping Out. Tak brzmiał The Blues Band na scenie w parku podczas Suwałki Blues Festival 2011.

Rok 2012 przyniósł kilka niespodzianek, jeśli chodzi o repertuar Suwałki Blues Festival, bo jako główna gwiazda objawił się Glenn Hughes ze swoim zespołem, który, no, szczerze sobie powiedzmy, nie zaprezentował zbyt bluesowo osadzonego repertuaru, no ale niewątpliwie zademonstrował swoje niesłychane wokalne możliwości, a poza nim wystąpili The Yardbirds, oczywiście ci tacy troszkę już odlegli od oryginalnego składu, Buddy Whittington, gitarzysta onegdaj związany z Johnem Mayallem, no i nasz Jam. Ale mnie na tym festiwalu ujął przede wszystkim Dwayne Dobsey ze swoimi The Zydeco Hellraisers. To był jedyny jak dotychczas akcent Zydeco na Suwałki Blues Festival i myślę, że warto, żeby ten akcent jeszcze kiedyś na tym festiwalu zaistniał. Oto Dwayne Dobsey and the Zydeco Hellraisers w utworze Hard Life. I got a hard life, man.

Suwałki Blues Festival, rok 2013. Jako główna gwiazda wizowany był Jack Bruce ze swoim blues, Big Blues Band. Niestety los tak zrządził, że tuż przed przyjazdem do Suwałk Jack Bruce zachorował bardzo poważnie i spędzał czas na leczeniu szpitalnym. Przyjechał tylko jego Big Blues Band, który pod wodzą pianisty i kierownika muzycznego jego zespołu, Paddy'ego Milnera, wykonał cały zestaw, który był przygotowany na koncert z udziałem lidera. Tak, i w związku z tym najjaśniejszym punktem tego festiwalu w 2013 roku stał się występ Dainy Fuchs, artystki obdarzonej niesłychanym dynamizmem i wspaniałym głosem, a poza tym niezwykłą charyzmą i takim dobrym przesłaniem, dobrą aurą, którą roztaczała wokół siebie. Dainy Fuchs, Suwałki Blues Festival 2013, Lonely for a Lifetime.

0: Thank you.
1: Między 10 a 12 lipca 2014 roku Suwałki Blues Festival. Na afiszu mamy następujące pozycje: Ginger Baker, Jazz Confusion, Vanilla Fudge, Earl Thomas, Nicky Hill, Rob Tonioni, no i The Chris Duarte Group. Wybrałem właśnie nagranie Chrisa Duarte, bo on zdawał się być najbliższy klimatowi tej imprezy. Oto Chris Duarte w swojej kompozycji Badness. Suwałki Blues Festival 2014.

0: Węgier!
1: W 2015 roku Suwałki Blues Festival odbywał się w dniach 9 i 11 lipca, a zaproszeni wówczas artyści to Clemson Band z głównym udziałem wokalisty Chrisa Farlowa, James Blood Almer, Memphis Blood Blues Band i Coco Montoya. I właśnie nagranie Coco Montoya postanowiłem przypomnieć w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa poświęconym Suwałki Blues Festival. Oto Coco Montoya, rok 2015, Suwałki Blues Festival, utwór zatytułowany Hey Señorita.

0: Thank you very much.
1: Opuszczę teraz rok 2016, bo tak by wynikało z chronologii prezentacji i przenieśmy się na Festiwal Suwalski do roku 2017, kiedy to na scenie pojawiali się The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Rick Estrin and the Nightcats, ponownie zespół Jam się pojawił, a także Joe Louis Walker, który swoje Slow Down GTO zaprezentował na początek koncertu na scenie Suwałki Blues Festival. Joe Louis Walker, 2017 rok, Suwałki.

0: Thank you so much.
1: W 2024 roku końcowym akcentem festiwalu, jak zawsze na wielkiej scenie przy ratuszu, był recital Anny Popowicz, która powróciła do Suwałk po 10-leciu. Tym razem już jako pełnoprawna uczestniczka amerykańskiej sceny muzycznej. I muszę Państwu powiedzieć, że dawno nie widziałem tak rozkołysanej publiczności suwalskiej, jak podczas jej właśnie występu. Z tego koncertu zapamiętałem między innymi i to nagranie. How do you learn to shake like that? Anna Popowicz.

No i teraz wracam do 2016 roku, bo to jakaś szczególnie dla mnie sentymentalna jest data, bowiem właśnie wtedy udało się zorganizować na Suwałki Blues Festival występ Warrena Haynesa. Oczywiście nie był to jedyny znaczący artysta w tym festiwalu. Mieliśmy wówczas także Otisa Taylora, The Blues Pills, ale postanowiłem właśnie Warrena Haynesa z zespołem The Ashes and Dust zachować na koniec tych wspominek związanych z Suwałki Blues Festival. Pewnie dlatego, że wśród utworów, które Warren zawarł w swoim repertuarze, znalazła się też moja ukochana Jessica, którą to na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa dzielę się z moimi słuchaczkami i moimi słuchaczami. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Różnie układa się w naszym bluesowym polskim świecie, ale tak się przyjemnie ułożyło w tym roku, a jesteśmy przecież w roku 2005, że sporo się dzieje i to rzeczy no, niezwykle atrakcyjnych. I dla tych, którzy z bluesem są na co dzień zaprzyjaźnieni i dla tych, którzy mogą po raz pierwszy otrzeć się o wykonawców, którzy do Polski przyjeżdżają na gościnne występy. Wrzesień w Polsce pod znakiem The Holmes Brothers, fantastycznego tria ze Stanów Zjednoczonych, które daje trzy koncerty w naszej ojczyźnie. Ja z Holmes Brothers tak naprawdę pierwszą styczność miałem w 1993 roku, czyli no, jakby nie patrzeć 12 lat temu, kiedy to po raz pierwszy do rąk moich trafiła ich płyta zatytułowana Soul Street. Płyta, która zafascynowała mnie od razu ze względu na niesłychaną zupełnie rozmaitość i stylistyczną, i klimatyczną, i powiedziałbym takiego przekazu duchowego, zupełnie nietypowego dla przeciętnego amerykańskiego zespołu złożonego z czarnoskórych bluesmenów. No ale na pierwszy rzut ucha to wszystko wyglądało dosyć, tak bym powiedział, zwyczajnie, bowiem trzech czarnoskórych mężczyzn, basista, gitarzysta, perkusista, tyle tylko, że wszyscy śpiewają. No i początkowo zainteresowały mnie te utwory, które z przeszłości już się w mojej świadomości osadziły, a więc coś na kształt standardów. No i też te standardy w ich wykonaniu bardzo przyzwoicie brzmiały, ale to jest dopiero początek. I od takiego właśnie, takiej oczywistości zaczniemy nasze spotkanie z grupą Holmes Brothers. Whoa, hey!

No i to była ta oczywistość, czyli stary przebój Fatsa Domino, My Girl Josephine, ale jakżeż inaczej brzmiące niż takie typowe nowoorleańskie rock'n'rollowe wykonanie przez dobrego starego Fatsa. I myślę, że trasa Holmes Brothers, wrześniowa trasa po Polsce, a więc to 7 września w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, 8 w Ostrowie Wielkopolskim w sali muzeum i 9 w warszawskim Trafiku. Te wszystkie trzy koncerty będą dla fanów bluesa ogromną radością, ale nie tylko dla fanów bluesa, bo tak jak już mówiłem, The Holmes Brothers kojarzą w swojej sztuce wszystko to, co niesie ze sobą amerykańska muzyka teoretycznie ludowa, natomiast w ich wykonaniu jest ona po prostu ożywiona ich niezwykłą kreatywnością. Tutaj słyszymy i jakieś reminiscencje po amerykańskiej muzyce kościelnej, a więc po gospel. Jest oczywiście sporo takiego typowego wiejskiego bluesa w tym, no ale jak dobrze się przysłuchać, to i będzie tutaj pewien element muzyki ludowej, czasami nawet reggae, no oczywiście soul, a jakby jeszcze do tego dodać czasami troszeczkę takiego jazzowej pikanterii, no to okaże się, że The Holmes Brothers to nieomal uniwersalna amerykańska orkiestra. Jest ich tylko trzech, czyli bracia Wendell i Sherman Holmes, i to są prawdziwi bracia, związani więzami krwi i wspólnych rodziców. I trzeci, Papsy Dixon, perkusista, który bratem formalnie nie jest, no ale tak jak w wielu przypadkach rodzinnych zespołów, traktowany jest równoprawnie jako członek związku krwi. Sherman Holmes gra na basie i oczywiście śpiewa. Wendell, najbardziej wszechstronny, bo gra na wszelkiego rodzaju gitarach, także na klawiszach i oczywiście śpiewa. Popsy, wspomniałem, perkusista, śpiewa najczęściej przedziwnym, ale bardzo pociągającym falsetem. No, a do tego wszyscy trzej potrafią wspaniale te swoje głosy zharmonizować, co jeszcze dodatkowo sprawia, że uatrakcyjnia ich sceniczną prezencję, a także wszystkie dotychczasowe znane mi nagrania. Posłuchajmy teraz dwóch krańcowych poniekąd repertuarowo piosenek grupy Holmes Brothers. Jedna to stary standard Jimmy'ego Reeda, Honest I Do. Kiedyś też pięknie wykonywali ten utwór Rolling Stonesi, ale Holmesi zagrają to i zaśpiewają oczywiście po swojemu. No a potem coś, co wydaje się być zupełnie nieprzystające do typowej bluesowej kapeli. Utwór zatytułowany There Goes My Everything, który mnie najbardziej kojarzy się z niezbyt cenionym przez blues fanów wokalistą, czyli Engelbertem Humperdinckiem. To świadczy właśnie o tym, jak wszechstronni są Holmes Brothers i jak potrafią w coś, co trąci lekko kawiarnianym czy wręcz knajpianym kiczem, włożyć swoją czarną i niezwykle urozmaiconą duszę.

Pomyślą może państwo, że Holmes Brothers są aż tak uniwersalni, że potrafią równocześnie obsłużyć i gitarę pedal steel, i skrzypce, no i ten swój stały, tradycyjny zestaw instrumentów. No aż tak dalece to oni renesansowi nie są. Tutaj doprosili do swojego stałego składu Alison Krauss, która pięknie zagrała na skrzypeczkach, i oraz Andersa Gardmanda, przepraszam, Gibba Whartona, który zagrał na pedal steel. No i tą metodą osiągnęli efekt skrzyżowania korzennego ludowego bluesa z korzenną ludową muzyką białych Amerykanów. Coś w rodzaju bluesgrass, można powiedzieć. To, że oni korzystają często ze współpracy z innymi muzykami, to tylko korzystnie wpływa na brzmienie ostateczne ich nagrań, ale też to jest związane z tym, że szczęśliwie, choć potrafią, nie starają się wyłącznie własnych kompozycji pomieszczać na płytach, i dzięki temu te płyty są tak zróżnicowane i dlatego może dla mnie przynajmniej atrakcyjne. The Holmes Brothers w kolejnych dwóch nagraniach, Fannie Mae, w którym to usłyszymy wspomnianego wcześniej przeze mnie Andersa Gardmanda na saksofonie barytonowym, oraz Down in Virginia. To jeszcze jeden standard, można powiedzieć, kompozycja Jimmy'ego Reeda.

Wszystkie dotychczas prezentowane nagrania Holmes Brothers pochodziły z wydanej w 1993 roku płyty Soul Street. Przenieśmy się teraz do 1997 roku, kiedy to ukazała się płyta zatytułowana Promised Land. Tytułowy utwór z tego albumu bardzo mnie wtedy kręcił, no i nadal podtrzymuję, że jest to jeden z bardziej atrakcyjnych w dyskografii The Holmes Brothers. Sam album zaskoczył mnie swoim eklektyzmem niesłychanie, bowiem poza tak właśnie energicznym i prawie rock'n'rollowym utworem jak Promised Land, który za chwileczkę usłyszymy, znalazły się tam utwory no, biegunowo odległe od takich właśnie brzmień. Trzy utwory, które zaprezentuję, będą i różne w swoim nastroju, i różne w przesłaniu, no a przede wszystkim różne epoką. Promised Land, wprawdzie skomponowane w latach 90. przez Shermana Holmesa, a jest wyraźnym ukłonem w stronę początków rock'n'rolla. Następna piosenka to Train Song, no a jej autor to Tom Waits, czyli tutaj ukłon i w inną erę, i w zupełnie inną estetykę. No a blok tych trzech nagrań zakończy słynny przebój Lennona i McCartneya And I Love Her. Nieprawdaż, że to wszystko ogromnie zaskakujące, a jednak brzmi przyjemnie i nie tylko przyjemnie. Brzmi tak, jakby to było poniekąd pisane pod kątem The Holmes Brothers. Bo też wyobraźnia tych trzech dżentelmenów jest zupełnie nieograniczona. I to mi się w nich podoba.

0: Promised Land, Train Song i And I Love Her, czy pieśni The Holmes Brothers. Tę niesłychaną zdolność i otwartość na różne estetyki zaobserwowali również inni artyści i to zaowocowało współpracą Holmes Brothers z różnymi odległymi od bluesowych korzeni wykonawcami. Za chwilę dwa tego koronne przykłady. Oto Playing for Keeps, nagranie z albumu The Jungle Brothers, a potem zaraz Burn Up, Burn You Up, Burn You Down. To będą Holmes Brothers towarzyszący Peterowi Gabrielowi.
1: Yeah, thanks, ladies and gentlemen. That was an old John Coltrane number. I hope y'all enjoyed yourselves tonight. And I know that the guys on the stage are enjoying themselves. And if you are enjoying yourselves, then we're all enjoying ourselves. That's cool.

To byli The Holmes Brothers jako goście. W 1999 roku jako goście The Jungle Brothers na płycie VIP i to było nagranie Playing for Keeps, a 4 lata później, 2003 rok, byli gośćmi Petera Gabriela na albumie Hit i z tego właśnie albumu przed chwileczką Burn You Up, Burn You Down. Nie dość, że byli i są nadal zapraszani przez artystów z innych galaktyk, to The Holmes Brothers dodatkowo mają szczęście do producentów. Za chwileczkę dwa nagrania z dwoma, czy z dwojgiem raczej, znakomitych producentów amerykańskich, z Johnem Snyderem, Wallflower, z takiego albumu poświęconego twórczości Boba Dylana, bo jak sam tytuł Wallflower świadczy, to właśnie będzie coś dylanowskiego, a zaraz potem Homeless Child z albumu Speaking in Tongues, albumu Holmes Brothers, który to album został wyprodukowany przez samą Joan Osborne, która wtedy jeszcze aż taką gwiazdą nie była, ale producenckie zdolności już prezentowała niesłychane. The Holmes Brothers, Wallflower i Homeless Child.

Homeless Child. To nagranie, tak jak cała płyta Speaking in Tongues, utrzymane było w klimacie zbliżonym do tradycyjnego spiritual i gospel. Natomiast następna płyta, ostatnia w dorobku Holmes Brothers, pochodząca z 2004 roku, a zatytułowana Simple Truth, znowu jawi się jako coś bardzo eklektycznego, przynoszącego nagrania z różnych epok, różnych estetyk, jednakowoż skojarzone w jedną wspólną taką Holmesową całość i brzmiąca bardzo sympatycznie. Hey Baby to utwór, który był wielkim przebojem niejakiego Bruce'a Chinella, chyba, jak dobrze liczę, prawie 50 lat temu. I to za chwileczkę w wykonaniu Holmes Brothers, a potem próbka możliwości obróbki materiału z gatunku reggae, czyli Concrete Jungle Boba Marleya. To są właśnie te nagrania, które pochodzą z najnowszej płyty. Płyty, którą Holmes Brothers od prawie roku promują, jeżdżąc po świecie, i stąd również ich wizyta w Polsce 7 września w Chorzowie w Teatrze Rozrywki, 8 w sali Muzeum w Ostrowie Wielkopolskiej i 9 w warszawskim klubie Traffic. Holmes Brothers, Hey Baby i Concrete Jungle.

I na koniec akademii poświęconej The Holmes Brothers, a związanej z ich wizytą w Polsce, dwa nagrania świadczące o tym, że bracia Holmes to przede wszystkim jednak nasi bracia w bluesie. Big Boss Man i Run Myself Out of Town. The Holmes Brothers.

0: Thank you.
1: To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Z Ligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Góreczka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa z ogromnym optymizmem.
1: Górecka.
0: I Sosnowski. A moja ulubiona Góreczka opowie o dzisiejszym temacie zajęć.
1: Dzisiejszym tematem jest wczesna jesień, bo jakby kalendarzowo jeszcze nie mamy jesieni, ale my już tę jesień bardzo czujemy i musicie się Państwo przygotować na to, że będzie bardzo sentymentalnie.
0: Tak, powietrze ma już jakiś taki element jesiennej wilgoci, dni stają się coraz krótsze. Nie znaczy to, że tracimy nadzieję i pogodę ducha, ale łapie nas za serduszko już jakiś taki jesienny sentymentalizm.
1: A ty lubisz wczesną jesień? Bo ja na przykład bardzo lubię.
0: Powiem szczerze, że od 6 lat pora roku nie robi dla mnie żadnej różnicy. Właściwie w czapce, jak dobrze wiesz, chodzę od połowy września do końca marca, a czasami nawet do połowy kwietnia, więc właściwie na wszystko jestem przygotowany.
1: A ja lubię właśnie tę taką polską złotą jesień, jak jest słoneczko. Jeszcze już jest tak chłodniej i można chodzić w swetrze i nawet na to zostało wymyślone słowo. Jesieniara.
0: Jesteś jesieniarą?
1: Chyba jestem trochę jesieniarą.
0: Tak, faktycznie. O ile sama pora roku nie robi mi różnicy w sensie odczuwania rzeczywistości, bo jak wszyscy wiemy, twardo stąpam po ziemi, o tyle pora roku wpływa bezpośrednio na moje postrzeganie muzyki i klimatów muzycznych, na jakie w większym stopniu zwracam uwagę w zależności od pory roku.
1: I rozpoczniemy utworem, który wykonał i stworzył Wyclef Jean, Gone Till November, w którym to artysta tłumaczy swojej dziewczynie, że jak każdy muzyk rusza w trasę i wróci w listopadzie. Także listopad też może mieć swoje dobre strony i być może niektórzy czekają na listopad.
0: Proszę zwrócić uwagę, że jest to piosenka napisana przed okresem pandemicznym i wtedy faktycznie trasy trwały czasami do listopada, czasami trwały 9 miesięcy. Wszystko zależało od tego, jak długa to była trasa, a teraz większość, zwłaszcza tych amerykańskich muzyków, siedzi po prostu w domach.
1: Wyclef Jean, Gone Till November.
2: I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

O tej artystce nie będę mówił długo, bo wydaje mi się, że nie ma chyba takiej potrzeby, ale ta piosenka, którą chciałbym Państwu zaproponować, to jest piosenka, od której zawsze dla mnie zaczyna się okres jesienny, muzycznie jesienny. Mówię tutaj o Florence and the Machine, natomiast piosenka zatytułowana jest Dog Days Are Over.

0: W 2009 roku Norah Jones wydała album, z którego właściwie każdy numer pasowałby do dzisiejszej audycji. Album nosi tytuł The Fall. I ja bym chciała dzisiaj zaprezentować Państwu numer zatytułowany Young Blood, który bardzo lubię i jakoś tak naprawdę pasuje mi do jesieni. I do tego takiego motywu przemijania, ale też tego, że zaczyna się coś nowego.
1: Ciężkie mgły o 5 nad ranem.
0: Young Blood, Norah Jones.

O ile w Europie właśnie zaczyna się ten chłodniejszy okres w roku, o tyle w naszej ulubionej Australii już niedługo zaczyna się lato, czego dobitnym dowodem jest piosenka, którą Josh Teskey napisał wraz z Ashem Grunwaldem. I tutaj ku ogromnej mojej uciesze tych dwóch panów planuje wydanie wkrótce wspólnej płyty Ash Grunwald i Josh Teskey w piosence Thinking About Myself.

A teraz będzie utwór z płyty Natalii Przybysz, która była zatytułowana Prąd i wyszła w 2014 roku. I mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że Natalia Przybysz też lubi płytę Norry Jones The Fall. Bo jakoś taki jest coś, jakiś wspólny vibe w tych dwóch płytach, że tak użyję zagranicznego słowa. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz.

Kolejny wykonawca i kolejna piosenka to będzie doskonały dowód na to, że o ile na wiosnę i podczas lata bardziej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i one są bardziej zbliżone do dźwięków bluesowych, o tyle na jesieni i w zimę mocniej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Wielkiej Brytanii. Teraz chciałbym zaprezentować piosenkę wykonawcy, który sam siebie tytułuje Hozier. Piosenka pochodzi z jego drugiej płyty, a gościnny udział wzięła tutaj niesamowita Mavis Staples. Hozier i Mavis Staples w piosence Nina Cried Power.

A teraz nastąpi rzecz nieoczywista, ponieważ zagramy zespół, który mimo swojej nazwy wcale nie pochodzi z Libanu, ale ze Stanów Zjednoczonych, czyli Bejrut. I Bejrut się inspiruje za to, mimo że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, muzyką bałkańską, co gdzieś tam rzeczywiście słychać. Zespół Bejrut miał zagrać w Polsce w 2019 roku, niestety wokalista się rozchorował, a potem nadeszły czasy, sami Państwo wiecie czego, i teraz jestem bardzo ciekawa, czy będzie nam dane jednak wybrać się na koncert zespołu Bejrut. Trzymamy kciuki, żeby było to możliwe. A tymczasem dla mnie bardzo jesienny, wczesnojesienny utwór Nant.

Teraz chciałbym zaproponować Państwu bardzo polski akcent tej audycji. Nie wiem dlaczego, ale tuż na początku września i ten okres wydaje mi się trwać gdzieś do połowy października, bardzo często sięgam po płytę niesamowitego moim zdaniem zespołu, który nazywa się Zakopower. To jest taki zespół, który mimo tego, że sięga do tradycji, jest w stanie z tej tradycji wyciągnąć to, co najlepsze, bez ocierania się o tak zwaną cepeliadę, a w tej piosence odnajduje wszystkie te tajemnicze i metafizyczne nuty, które w muzyce ludowej uwielbiam najbardziej. Przed Państwem Zakopower w piosence OBD Maju.

0: Jak Państwo widzicie, na jesień bierze nas na folkowo-ludowe klimaty.
1: A w ogóle nie zaprezentowaliśmy dzisiaj jeszcze ani jednego utworu jazzowego.
0: Bo to jest głęboka jesień, skierowana w stronę zimy, a nie wczesna jesień.
1: Jazz jest muzyką jesienną?
0: Nie każdy jazz. Jazz to jest tak pojemne, proszę Państwa, słowo, ale u nas oczywiście wszystko zawsze musimy tak szufladkować. Dajmy sobie trochę przestrzeni. A tymczasem będzie pan, który już gościł na antenie Baobabu w naszej audycji, tylko z inną piosenką. A teraz będzie jego hicior, Like a Hobo, który też jakoś bardzo mi się kojarzy z jesiennymi spacerami. O, Charlie Winston.

0: Teraz robimy taką delikatną, małą, filmową dygresję. Byliśmy ostatnio na nowym filmie Nolana. Ja to muszę się przyznać, że w stosunku do jego sztuki jestem absolutnie bezkrytyczny. I tu chciałbym zapytać, czy Góreckiej podobał się ów film, który zatytułowany jest Tenet?
1: Musielibyśmy chyba oddzielną audycję stworzyć filmową, żebym mogła odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem okropnym widzem, który nigdy nie mówi, że mu się podobało albo nie, tylko od razu zaczyna mówić, co mu się podobało, a co nie. To mogłoby trochę potrwać. Ale warto na pewno wybrać się do kina, bo jest to film wybitnie kinowy i z bardzo mocną

Napisał muzykę do filmu Tenet. Nie tylko napisał muzykę do jednego z moich ulubionych filmów o superbohaterach, czyli do Czarnej Pantery, ale również produkował dwie ostatnie płyty Childisha Gambino. Jedną z piosenek Childisha, którą właśnie wyprodukował Ludwig Göransson, jest piosenka zatytułowana Red Bone.

0: A teraz będzie optymistyczny akcent, taki chyba kojący, bo to w ogóle tak wczesna jesień mi się tak kojarzy z taką kojącą muzyką. I teraz będzie utwór, który uważam za jeden z najpiękniejszych utworów o naszym kraju. I kojarzy mi się właśnie z tą złotą polską jesienią i o tym, że ta Polska naprawdę jest bardzo piękna, nie sądzisz, Sosnowski?
1: Nigdy nie twierdziłem inaczej. Uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie.
0: Utwór Nosowskiej, Polska. I tym optymistycznym akcentem zapraszamy na powtórkę naszej audycji w sobotę o 18:00 i na kolejne wydanie w piątek o 11:00.
1: Z ogromną przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa melduje się Jan Chojnacki i w tym wydaniu tej słynnej audycji przedstawię Państwu historię. I będzie to historia jednego gitarzysty. No i od razu niech zabrzmi muzyka, bo wtedy zapewne większość z moich stałych słuchaczek i słuchaczy domyśli się, kto będzie bohaterem tej opowieści.
3: What do you say? You know what to do on the crow. When I point at you, you say crow as loud as you can. We're gonna start it out. Crow on three, everybody, to the high heavens. Crow on three, ready? One.

0: Bobby Martin, thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną, blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm, no tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Skąd my to znamy?

To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań, a już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80. można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

W 1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Ray, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

0: Wait, wait. Put those boots back on. Cios, jakim była śmierć Stevie'ego Ray'a, zaważyła także na kilku następnych latach w twórczości Jimmy'ego Vaughna. Jak opisuje w książeczce, o której opowiadałem, w tej jego traumie bardzo pomocny okazał się Eric Clapton, który wielokrotnie namawiał go do podjęcia kariery, do wyjścia na scenę, i tak naprawdę Jimmy Vaughn uważa, że to jest właśnie największa zasługa Erica Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughn wykonywał i na swoich płytach, i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, którym towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Ray'a Vaughna, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughn wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed and I changed it. And changed the lyrics and kind of made my own version out of it. Changed it up, and this was what we put on the record many years ago, and then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story. So

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

0: Texas is all mine. Bonnie Raitt.
1: I love Jimmy Vaughn.
2: I said, hey.

Jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Barton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Barton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits, i podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Robinson on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Ligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: Kolejnej, bardzo gorącej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa niezwykle ciepło.
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: W ogóle zanim zaczniemy, to chciałabym tylko powiedzieć, że to jest niezwykle miłe, że możemy Państwa spotykać, naszych słuchaczy, w różnych nieoczekiwanych miejscach. Kiedy do nas podchodzicie to jest, i mówicie, że słuchacie Barszczu i że Was bawi, to jest absolutnie cudowne.
0: Nic lepszego nie może nas spotkać.
1: A przechodząc do dzisiejszego tematu, to skończył się rok szkolny i chcemy czy nie chcemy, musimy porozmawiać o wakacjach.
0: Chcemy czy nie chcemy? Nie lubisz wakacji?
1: Bardzo lubię, ale może nie wszyscy lubią.
0: Czy ktoś z Państwa nie lubi wakacji? I czy ktoś z Państwa nie lubi, jak jest ciepło? Bo ja na przykład lubię, jak jest ciepło i nawet lubię, jak jest trochę cieplej niż ciepło.
1: Sosnowski, jakby mógł, to zamieszkałby w terrarium prawdopodobnie. Ja uważam, że wakacje to jest stan umysłu przede wszystkim i żebyśmy w ten stan łagodnie weszli, proponuję klasykę, czyli In the Summertime i Mango Jerry.

Jak Państwo już pewnie domyślacie się, dzisiaj będziemy poruszać się głównie w klimatach wakacyjno-letnich, a w związku z tym ja zaproponuję zupełnie niespodziewanie piosenkę noszącą tytuł City Summer Blues mojego równolatka, jak się okazuje, człowieka, który wydaje dla Ferdman Records, czyli wytwórni Jacka White'a, a mówię tutaj o amerykańskim wokaliście i gitarzyście Pocky Lafarge i jego piosenka City Summer Blues.

A teraz będzie kolejny klasyczny wakacyjny hit, czyli The Surfaris i ich utwór Wipeout, który, jak Państwo za chwilę usłyszycie, znakomicie nadaje się do wszelkich wakacyjnych, dynamicznych czynności.

Naturalnym wyborem do dzisiejszej audycji byłaby piosenka Summer in the City i idealnie byłoby, gdyby zaśpiewał to Joe Cocker, ale ponieważ jestem przewrotny, to jak najbardziej tą piosenkę zaproponuję, ale o lecie w mieście zaśpiewa sam B.B. King.

czasami w wakacje to wpada się w taki nastrój, że nic nam się nie chce. I wtedy wszyscy zamieniamy się w takie istoty, trochę mniej człowiecze, a trochę bardziej przypominające kluski. A ostatnio z Sosnowskim odkryliśmy taką osóbkę, która nazywa się Ranko Ukulele. I ta też osóbka stworzyła bardzo odkrywczy tekst do utworu zatytułowanego Kluska. I doszliśmy do wniosku, że czasami to też jesteśmy kluską. Nie wiemy jak państwo, ale naprawdę to się zdarza. To też jest stan umysłu bycie kluską. Ranko ukulele.

0: i należy tutaj nadmienić, że jest to artystka niezwykle popularna wśród młodzieży. Być może również popularna tak bardzo ze względu na to, że...
1: wybiła się na TikToku. Czyli jednak nie tylko same głupoty na tym TikToku widzicie Państwo.
0: Odnosząc się do Kluski, to mi osobiście ten okres wakacyjny i okres cieplejszy, zwłaszcza u nas w Polsce, bynajmniej nie kojarzy się z odpoczywaniem, bo jakoś tak się zupełnie niespodziewanie składa, że od wieku pacholącego już, można by rzec, kojarzy mi się głównie z ciężką pracą, czy to na roli, czy to przy budowie domów, wszystko jedno. W każdym razie z taką też pracą kojarzy mi się piosenka projektu Swamp zatytułowana Get Gone.

0: już tam nie gadaj, że tam zawsze pracowałeś w wakacje. No chyba nie zawsze. Truskawki, owszem, zbierałeś.
1: I domy budowałem. Nawet jak byłem pierwszy, to byłem drugi. Wiesz, jak to jest.
0: Domy budowałeś? Na działce budowałeś dom?
1: No tak, wyobraź sobie, że każde wakacje, czy chciałem, czy nie chciałem, jak moi znajomi z klasy jeździli nad morze w góry bądź za granicę, to ja zawsze kończyłem na działce i przez 10 lat budowaliśmy ten sam dom. Wyobrażasz to sobie?
0: Ale żebyście państwo nie myśleli, że to jakoś coś tu się nie udało, to tylko powiem, że ten dom stoi i ma się fantastycznie i naprawdę to była dobra robota.
1: Stoi i się nawet jeszcze nie rozpadł.
0: Tak. A ja tymczasem wracam do wakacyjnych wakacji, które kojarzą mi się też z lotem samolotem na przykład. A tu mi się tak bezpośrednio kojarzy z jednym z nowszych utworów duetu Karaś-Rogucki, który bardzo przypadł nam do gustu. Występuje tam też, co mnie bardzo zaskoczyło gościnnie, Julia Wieniawa i nawet całkiem się tutaj w tej roli sprawdziła. Także zapraszamy na bezpieczny lot.

spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: A kto to już Julia Wieniawa? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem.
1: To znaczy, że jesteś bardzo starą osobą. Julia Wieniawa.
0: Momentami tak się czuję właśnie.
1: Julia Wieniawa jest bardzo sławna. Jest bardzo sławna i jest i aktorką, i wokalistką, i influencerką, i ona po prostu jest wszechstronnie utalentowana.
0: To zupełnie jak Aleksandra Górecka.
1: Nie, nie aż tak.
0: Przepraszam, najmocniej przepraszam. Podobnie przepraszają w swoim utworze chłopaki z zespołu Vintage Trouble. Piosenka nosi tytuł So Sorry i pochodzi z wydanej w 2019 roku epki.

A teraz chyba jedna z moich ulubionych piosenek ostatniego półrocza. Mówię tutaj o piosence noszącej tytuł Zachód, a wykonuje ją krakowski raper, ale również kształcony trębacz. Występuje w niej również znana i lubiana wokalistka, która nazywa się Sarsa. Projekt nazywa się Mikołaj, a piosenka, jak już wspomniałem, Zachód.

To było takie właśnie o rozstaniu, takim powakacyjnym mogłoby to być, ale jeszcze tutaj będzie kolejna świeża krew. Dopiero co właściwie ją poznaliśmy z Sosnowskim, jakoś nam wcześniej umknęła, to dlatego, że jesteśmy starzy, bo ona jest popularna wśród młodych ludzi, a nazywa się Julia Pośnik. Julia Pośnik stworzyła utwór, który nosi tytuł Egoistka i kiedy go słucham, to sobie myślę, że bardzo zdrowo czasem podchodzić tak do życia, szczególnie w wakacje. Czego i sobie, i Państwu życzę. Julia Pośnik.

0: No i tu dochodzimy do kolejnego klasyka, no bo to właśnie u nas ostatnio takie te upały, prawda, Sosnowski. Ty to w ogóle nie rozumiesz mojego położenia, bo ja na przykład nie jestem w stanie znosić upałów w tak łagodny sposób jak Sosnowski. Ja je jednak odczuwam.
1: No, to wiesz, ja tak naprawdę to mówię często, że bardzo lubię upały, ale to wiesz, upał dla mieszczucha, co to się chowa po mieszkaniach i zacienionych miejscach, a jakby miał wyjść w pole i pomachać różnymi narzędziami, to prawdopodobnie też mocno by wymiękł.
0: Oj, tylko tak gadasz, bo chcesz mnie pocieszyć. Muszę Państwu powiedzieć, że my byliśmy niedawno na koncercie i było 30, chyba 4 stopnie, a Sosnowski biegał w koszulce z długim rękawem i po prostu nic go nie ruszyło. A wracając do muzyki, to jest taki utwór, który doskonale opowiada o takiej aurze, kiedy topi się asfalt, buty są gorące i nie wiadomo, co ze sobą zrobić, ale zawsze można przejść się ze swoją ukochaną lub ukochanym promenadą nad wodą w cieniu. I jest to oczywiście utwór The Drifters Under the Boardwalk.

0: światło.
1: I przechodzimy do ostatniej piosenki, już niestety w dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy Państwo znacie taki projekt, który nazywa się Steve and Seagulls. To są doskonali chłopcy, którzy grają różne utwory w dosyć nietypowej aranżacji. Dążę do tego, że chcemy zaproponować na sam koniec piosenkę Thunderstruck zespołu AC/DC w zupełnie nietypowym letnim wydaniu, a wiadomo, że czasami na koniec letniego dnia występują burze z błyskawicami i tak zdecydowaliśmy się zakończyć dzisiejszy barszcz.
2: I też przestrzec Państwa, żebyście Państwo na siebie uważali podczas tych zbliżających się burz. Ale jeszcze muszę tylko zachęcić Państwa do tego, żebyście obejrzeli koniecznie klip na YouTubie tej wersji Thunderstruck. Gdybyście Państwo to zrobili, to zobaczylibyście, że taki wysoki dźwięk, który pojawia się co jakiś czas, jest to dźwięk kombinerek uderzających w ogromne kowadło, a kombinerki te trzyma wokalista, a taki klekot charakterystyczny to łyżki. Myślę, że to już powinno Państwa zaintrygować nieco.
1: I tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem żegnamy się z Państwem i życzymy Państwu, żeby było ciepło.
2: W dzisiejszej audycji piosenki prezentowali dla Państwa z ogromną przyjemnością, nie mniejszą niż kiedykolwiek indziej,
1: a nawet większą.
2: Górecka
1: i Sosnowski.
2: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Przez radio mówi do Państwa Jan Chojnacki. To spotkanie z Bielszym odcieniem bluesa będzie upływało pod hasłem Małe jest piękne. Ale żeby wyjaśnić, o co chodzi w tym haśle, za chwilę. Bo teraz posłuchajmy, co mnie zainspirowało.

I Want to Be the One. W roli głównej autor, wokalista i gitarzysta Little Milton, czyli James Milton Campbell Jr. Wokalista, gitarzysta, autor wielu bluesowych piosenek. No, jeden z takich dosyć istotnych przedstawicieli żwawego, gitarowego, bluesowego grania. Urodził się w 1934 roku, odszedł od nas w 2005. I teraz nagle w 2025 roku ukazał się wcześniej nigdy nie publikowany utwór zatytułowany właśnie I Want to Be the One. Za wydaniem tej właśnie pieśni stoi Bob Corritore, wielokrotnie wspominany w audycjach Radia Baobab i w Pierwszym Odcieniu Bluesa, harmonikarz, ale przede wszystkim może organizator sesji nagraniowych w swojej siedzibie w Phoenix w Arizonie. W 2002 roku był u niego Little Milton i wspólnie z Henry Grayem i Chico Chismem nagrali właśnie tę piosenkę I Wanna Be The One, specjalnie napisaną przez Little Miltona na tę właśnie okazję. No i tutaj dochodzę do mojej inspiracji. Little Milton. Iluż to wspaniałych artystów i artystek z kręgu bluesa posługiwało się pseudonimami, które rozpoczynały się właśnie od owego little. Mały czy mała. To nie zawsze musi się wiązać z tym, że ktoś jest, jak to mówią grzecznie, krótki, czyli ma niewielkie rozmiary, bo czasami chodzi o to, że to jest ktoś, kto jest pieszczotliwie nazwany maluszkiem, może dlatego, że jest młodszy, może dlatego, że dopiero wchodzi w krąg zainteresowania tych większych, czyli starszych, no różnie to bywa. I pomyślałem sobie, że w tym właśnie wydaniu Pierwszego Odcienia Bluesa słuchać będziemy artystów i artystek, którzy z tych czy innych przyczyn są takimi właśnie bluesowymi maluchami. Little Walter, właściwie Marion Walter Jacobs, urodzony 1930, no, żył krótko, ale bardzo aktywnie, bo umarł w 1968 roku, uważany za jednego z najwybitniejszych harmonikarzy bluesowych w historii. Przede wszystkim tę sławę zdobył grając u boku Muddy'ego Watersa. Dzięki niemu harmonika ustna doczekała się w zespołach bluesowych bardzo, bardzo istotnej roli. Posłuchajmy Little Waltera w jego sztandarowym nagraniu zatytułowanym Blues with a Feeling.

pań, którym nadano ten miły epitet Lerru, nie jest tak wiele jak panów grających czy śpiewających bluesa, ale jest wśród nich Little Esther, później znana jako Esther Phillips. W początkowym okresie swojej kariery była przede wszystkim związana z Johnnym Otisem, organizatorem bardzo ważnych przedsięwzięć muzycznych z kręgów około bluesowych. Później jako Esther Phillips była znana z pieśni bardziej z kręgu muzyki popularnej. No ale my zajmiemy się tym okresem, kiedy była jeszcze małą, Little Esther. I z okresu jej współpracy z Johnnym Otisem posłuchamy Little Esther w duecie z Melem Walkerem w utworze zatytułowanym Mistrusting Blues.

działającym współcześnie artystą z kręgu bluesa, który posługuje się owym Little na początku swojego pseudonimu, to Little G. Weevil. Tak naprawdę nazywa się Gabor Szücs, lub jak też mówią Węgrzy, Szücs Gabor. Jest Węgrem z pochodzenia, ale potrafił znaleźć sobie miejsce w amerykańskim środowisku bluesowym dzięki temu, że w 2013 roku był laureatem International Blues Challenge w Memphis. Little G. Weevil łączy w swojej muzyce blues z delty z nowoczesnymi brzmieniami. Oto w jego wykonaniu utwór zatytułowany Yoga Girl, Hold Me Close, Little G. Weevil.

A teraz jeden z najstarszych artystów, którzy pojawią się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, Little Brother Montgomery. Naprawdę nazywał się Uriel Wilford Montgomery. Urodził się w 1906 roku w Luizjanie i dożył sędziwego wieku lat 79, kiedy to odszedł od nas w Chicago w 85 roku. Little Brother Montgomery to przede wszystkim pianista, ale także wokalista, jak to się zwykło mawiać, mistrz stylu Barrel House. Posłuchajmy jego nagrania z 1961 roku, Plating Blues, Little Brother Montgomery.

I kolejna dama bluesowa, która posługiwała się pseudonimem Little Miss Sharecropper. Takim właśnie pseudonimem w początkowym okresie swojej kariery posługiwała się Laverne Baker, amerykańska wokalistka z kręgu gospel, R&B i bluesa. W jej wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Take Out Some Time.

Eddie Boyd niewątpliwie należy do czołowych artystów fortepianowego bluesa. Tę swoją sławę umacniał nie tylko w rodzimych Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Jego najsłynniejsze numery to Five Long Years, czy też 24 Hours. No, ale kiedy był młody, występował jako Little Eddie Boyd and His Boogie Band. I właśnie z tego okresu jego kariery usłyszymy utwór zatytułowany Getting My Divorce.

Little Richard, oczywiście przede wszystkim bohater i pionier rock'n'rolla, pianista i wokalista, który obok Chucka Berry'ego i Jerry'ego Lee Lewisa może być uważany za współtwórcę rock'n'rolla. Ale zdarzały się także Little Richardowi bluesowe przygody. Jego pierwsza samodzielnie zrealizowana w sensie producenckim płyta The Real Thing zawierała sporo bluesowych elementów. Otwierała tę płytę pieśń zatytułowana Freedom Blues, Little Richard.

Skip McDonald, amerykański gitarzysta i wokalista, znany jest z tego, że łączy korzenne dźwięki z dubem, funkiem, elektroniką, a nawet trochę z hip-hopem. Skip McDonald jest bardziej znany pod pseudonimem Little X w środowiskach bluesowych. I w jego wykonaniu usłyszymy London Blues.

Little Charlie Beatty, znany przede wszystkim jako współtwórca i gitarzysta zespołu Little Charlie and the Nightcats. Kiedy rozstał się z tą formacją, rozwijał także swoją drogę artystyczną w rejonach, nazwijmy to sobie, swingowych. Oto jego swingowe wcielenie, Little Charlie and Organ Grinder w nagraniu Skronky Tonk.

A teraz przejdziemy do swojego rodzaju żartu słownego, czyli do nazwy zespołu Little Feat. Jak głosi legenda, gitarzysta i wokalista zespołu Lowell George miał bardzo duże stopy. A stopy to po angielsku feet. Któryś z jego kolegów powiedział, że ej, ty George, wcale nie masz takich małych stóp. Małe stopy, haha, świetne. Nazwa dla zespołu. No i tak powstała nazwa Little Feet. Dodatkowo jeszcze pisownia feet przez double E, czyli przez dwa E, stopy po angielsku, została zastąpiona formą feet feat, która w języku angielskim oznacza także wyczyn, czy też osiągnięcie. W 2024 roku Little Feat nagrali fantastyczną bluesową płytę zatytułowaną Sam's Place, a na niej znalazł się też standard Muddy Watersa Can't Be Satisfied.

Little Mac Simmons. Mac pochodzi od jego prawdziwego imienia, czyli Malcolm. Urodzony w 1933 roku, w latach 50. przeniósł się do Chicago i tutaj zakotwiczył jako pianista i wokalista, nagrywając między innymi dla słynnej chicagowskiej wytwórni Chess. Potem się usamodzielnił, miał własną firmę wydawniczą, a przez prawie dwie dekady zrezygnował z kariery muzycznej i w latach 60. i 70. zajął się krzewieniem zasad Ewangelii, ale potem powrócił do bluesa i w 1997 roku nagrał album zatytułowany Little Mac is Back, czyli Powrót Małego Maca. Z tej płyty posłuchamy standardu Jimmy'ego Reeda The Sky is Crying.

Little Jimmy King. Tak naprawdę nazywał się Emmanuel Gales, ale kiedy był młodzieńcem, współpracował z Albertem Kingiem, który niemal go usynowił, no i pozwolił mu także używać swojego nazwiska. Stąd Emmanuel Gales nazwał się Little Jimmy King. Emmanuel Gales, świadczy o tym nazwisko, to starszy brat Ericka Galesa, współczesnego giganta gitary bluesowej. Little Jimmy King zaprezentuje się w nagraniu Something Inside of Me.

Ten sympatyczny maluszek, czyli Little Ed, jest znany także polskiej publiczności. Byłem na jego koncercie w Ostrowie Wielkopolskim na festiwalu Jimmy Way. Mowa o Edwardzie Williamsie, który prowadzi zespół Little Ed and the Blues Imperials. W ich wykonaniu nagranie zatytułowane Hold the Train.

0: Little Milton otworzył to nasze spotkanie z maluchami bluesowymi i on też zamknie to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, ale wystąpi tutaj jako gość, jako gwiazda koncertu Jimmy'ego Vaughana, który też zapowie jego pojawienie się na scenie. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Thank you so much. It's such a great honor to be here. Thank you.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Witajcie dziewczęta i chłopcy w bielszym odcieniu bluesa. Witajcie panie i panowie w bielszym odcieniu bluesa, bo to wydanie, szczerze wyznam, w zasadzie nie jest adresowane do młodzieży, ale do osób dorosłych, które skończyły tyle lat, że są upoważnione do spożywania produktów, o których dzisiaj będą śpiewać nasze gościnie i goście. A o jaki produkt chodzi, to za chwilę wyjaśni John Lee Hooker.

One bourbon, one scotch, one beer. Jeden bourbon, jedna szkocka, jedno piwko. Jedna z najbardziej znanych, zabawowych piosenek Johna Lee Hookera. Z tym, że spośród tych trzech produktów w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa zajmiemy się tylko jednym. Chociaż w dwóch wariantach, czyli bourbonem, a także amerykańską whisky. Jaka jest różnica? No o tym może za chwilę, bo a zresztą czy to ważne, jaka jest różnica? Ważne, że temat oscyluje wokół produktu, który należy spożywać w niewielkich ilościach i smakować. Madeleine Peru za chwilę przedstawi utwór historyczny, bo jest to dzieło Williego Dixona i Leonarda Castona, które nosi tytuł If the Sea Was Whiskey. Gdyby morze było pełne whisky. Pierwsza zwrotka tego utworu brzmi mniej więcej w tłumaczeniu na polski tak. Gdyby morze było whisky, a ja byłbym kaczuszką, zanurkowałbym aż do dna i pozostał na dnie już tam.

0: Choć pod tą piosenką podpisał się Willie Dixon, to równie dobrze można by potraktować ją jako kolejną wersję jeszcze starszej piosenki Sleepy'ego Johna Estesa, czyli Johna Adamsa Estesa, która nosiła tytuł Diving Duck Blues, czyli blues nurkujący kaczuszki. Ten utwór był wykonywany także przez wielu innych artystów około bluesowych z tytułem If the River Was Whiskey. A ta wersja pochodzi z wydanej w 2024 roku pełnej rejestracji koncertów, które odbyły się podczas Crossroads Guitar Festival rok wcześniej. If the River Was Whiskey w podtytule Diving Duck Blues, Keb Mo i Taj Mahal.
1: How's everybody feeling? You having a good time? Oh, yeah. You ready?
2: I'm ready.
1: All right. Sure you're ready?
2: Ready as I'm okay.

0: Thank you, Mr. Mahone.
1: Thank you, Mr. Mahone. Yes, sir.
0: Thank you.
2: Ta piosenka już absolutnie nie jest przeznaczona dla słuchaczek i słuchaczy poniżej 18 roku.

Tom Waits wielokrotnie w swojej twórczości nawiązywał do spożycia wysokoprocentowych alkoholu i

do skutków, które ten sposób na życie powoduje. Jackie Full of Bourbon to opowieść o gościu, który spożył tego taką ilość, że w zasadzie ten płyn wypełniał go bez reszty. My posłuchamy nie wersji autorskiej, tylko wersji Joe Bonamassy i to w aranżacji akustycznej. An Acoustic Evening, Joe Bonamassy i Jackie Full of Bourbon.

0: Glad I remembered all the words.
1: Jak sądzę, sprawię teraz przyjemność wielu naszym słuchaczkom i słuchaczom, bo wiem, że wśród Państwa jest znaczna grupa zwolenników, a może nawet wielbicielek i wielbicieli talentu wokalnego Chrisa Stapletona. Nie tylko wokalnego, ale także kompozytorskiego. Za chwilę usłyszymy jego chyba największy hit z 2018 roku, czyli Tennessee Whiskey. Tennessee Whiskey, broń Boże, nie należy kojarzyć z bourbonem, bo Tennessee Whiskey jest gatunkiem samodzielnym. Obowiązkowo musi składać się w 80% z ziaren kukurydzy, 12% jęczmienia i 8% żyta.

próbowałem znaleźć też jakąś kontrpropozycję smakową i gatunkową w postaci Kentucky Bourbon, bo z kolei w Kentucky nie produkuje się whisky, tylko właśnie bourbona, ale pomyślałem sobie, że może zastąpię taki prosty pomysł czymś bardziej oryginalnym. Mianowicie usłyszą Państwo za chwilę utwór zatytułowany Kentucky Gold i określenie złota z Kentucky nie tyczy bynajmniej napoju alkoholowego, ale surowca, który jest wydobywany w tym stanie i którym jest tak naprawdę węgiel. Jest to pieśń o trudzie górniczym w pewnym sensie, a gdzie jest nawiązanie do głównego tematu tej audycji? Nawiązaniem jest nazwa zespołu, bowiem Kentucky Gold wykona grupa Whiskey Mayors.

Jest też taka odmiana tego napoju w Stanach Zjednoczonych, która odznacza się pewnym oryginalnym, owocowym smakiem i nosi ten napój nazwę Southern Comfort. To określenie zresztą można dostosować do swojego rodzaju pomysłu na życie. Southern Comfort, czyli uzyskanie satysfakcji z przebywania na południu Stanów Zjednoczonych. No i takie właśnie dwie wersje znaczenia Southern Comfort za chwileczkę przedstawią E.G. Kite, która Southern Comfort traktuje dosłownie jako wspomniany wcześniej napój, i grupa Larking Poe, która opiewa uroki życia na południu Stanów Zjednoczonych właśnie kryptonimem Southern Comfort. A więc E.G. Kite, a potem Larking Poe.

I teraz zdradzę Państwu, że tak naprawdę tą tematyką zająłem się dzisiaj tylko po to, by na koniec zaprezentować absolutnie niezwykłe wykonanie utworu zatytułowanego Whisky. Jest to Whisky z repertuaru grupy Jam. To nagranie pochodzi z 4 kwietnia 2024 roku, kiedy to w katowickim Spodku święciliśmy 45. urodziny grupy Jam. Whisky zakończyło ten fantastyczny koncert i był to też pożegnalny moment dla Maćka Balcara, który po raz ostatni zaprezentował się jako wokalista grupy Jam, witając jednocześnie swojego następcę, czyli Sebastiana Riddla. Zostawiam Państwa na ponad 13 minut z koncertową wersją Whisky grupy Jam. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

na wasze będą trębę. Śpiewał Jacek Lewucki, śpiewał Maciej Balcar. A teraz śpiewa Sebastian Lidl.

Zbyszek. Panowie, okażcie wspólnotę. Obejmijcie się ramionami i złóżcie ukłon tym, dzięki którym istnieje muzyka, czyli fankom i fanom. Dżem! Dżem!

0: Dziewczęta i chłopcy, było pięknie, jest pięknie, będzie pięknie. A już się cieszę na 50-lecie dżemu w Spodku w tym właśnie zestawie. Dziękujemy wam bardzo. Kochajcie dżem, kochajcie muzykę, kochajmy się wzajemnie i niech pokój będzie między nami. Muzyka to najlepsza część naszego życia. Dziękujemy. Dobranoc. Dżem!
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa to jest wydanie poświęcone gitarzystom, ale tylko takim gitarzystom, którzy mogą w swojej biografii napisać: grywałem z Bobem Dylanem. No, myślę, że dzięki temu osiągniemy pewną rozmaitość, jeśli chodzi o brzmienie, jeśli chodzi o stylistykę, bo też Bob Dylan nie koncentrował się na jakimś konkretnym gatunku muzycznym, w którym specjalizowali się towarzyszący mu gitarzyści, ale raczej kierował się potrzebą chwili, potrzebą danego nagrania czy też danego albumu. Taką potrzebą chwili był moment, w którym Bob Dylan zdecydował się po raz pierwszy przedstawić swoim fankom i fanom swoją muzykę w wersji zelektryfikowanej. I tym gitarzystą był Mike Bloomfield. To on wspólnie z Bobem Dylanem był uczestnikiem owego skandalicznego, można powiedzieć, występu Boba Dylana na Newport Folk Festival w 1965 roku. No a Mike Bloomfield to przecież gitarzysta, który solowo zachwycał świat przez wiele lat, także był członkiem wielu znakomitych formacji okołobluesowych. A my posłuchamy sobie własnej kompozycji Mike'a Bloomfielda zatytułowanej Orphans Blues.

0: All right.
1: Jednym z najbardziej kluczowych gitarzystów w tej długowiecznej karierze Boba Dylana był Robbie Robertson. Choć ich współpraca nie trwała zbyt długo, bo Robertson później stał się wiodącą postacią zespołu The Band, no to jednak to, co wydarzyło się w trakcie ich wspólnego grania i nagrywania, czyli płyta Blonde on Blonde, pozostaje nadal jednym z najbardziej cenionych albumów w historii muzyki ubiegłego stulecia. Mam w dorobku Robiego Robertsona coś bardzo osobiście ulubionego. To jego słynny singiel z 1987 roku Somewhere Down the Crazy River. Być może nie jest to nagranie, w którym gitara Robiego Robertsona brzmi jakoś w sposób bardzo niezwykły i rewolucyjny, ale sam pomysł na ten utwór, jego klimat, to jest coś absolutnie niezwykłego. Somewhere Down the Crazy River, Robbie Robertson.

Zatrzymajmy się teraz na chwileczkę przy mniej znanej gitarowej postaci. To Fred Tackett. Przede wszystkim chyba kojarzy się z zespołem Little Feat, z którym był związany niemal od początku istnienia tej formacji. No i tam też spełniał rolę gitarzysty, a także dostarczyciela repertuaru dla zespołu Little Feat. Fred Tackett zagrał na kilku albumach Boba Dylana na początku lat 70., że wspomnę chociażby Saved czy Shot of Love. A my posłuchamy Freda Tacketta z zespołem Little Feat. Album Rooster Egg, wydany w 2012 roku, a utwór, i to jest kompozycja Freda Tacketta, Tattooed Girl.

Przypominam, że w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa słuchamy gitarzystów, którzy wpisali sobie do biografii Grywałem i nagrywałem z Bobem Dylanem. Akurat w przypadku kolejnego gitarzysty on może w zasadzie powiedzieć, że grywałem, bo no, ile mi wiadomo, nie nagrał z Bobem Dylanem żadnej płyty. A chodzi o T-Bone Burnetta, no, dziś jednego z najbardziej cenionych producentów muzycznych, także oczywiście kogoś, kto sam dla siebie tworzy i nagrywa. T-Bone Burnett był członkiem The Rolling Thunder Review w latach 75-76 ubiegłego stulecia, takim niezwykłym przedsięwzięciem muzyczno-kabaretowym, można powiedzieć, które Bob Dylan wcielił wówczas w życie. A my posłuchamy T-Bone Burnetta współczesnego, rok 2024, jego album zatytułowany The Other Side i z tej płyty Sometimes I Wonder, T-Bone Burnett.

Kiedy spoglądam na listę gitarzystów, którzy grywali i nagrywali z Bobem Dylanem, są to głównie muzycy amerykańscy. No ale niewątpliwie znaczącą bardzo postacią w dyskografii Boba Dylana był Mark Knopfler, który grał na dwóch albumach, Slow Train Coming i Infidels, no a Infidels wręcz produkował. A my posłuchamy Marka Knopflera w nagraniu z Kimem Wilsonem. To będzie optymistyczny blues zatytułowany Today is Okay.

To Mark Knopfler przyciągnął do zespołu Boba Dylana, do grupy artystów, którzy z nim nagrywali, swojego ziomka, czyli Micka Taylora, gitarzysty brytyjskiego, którego kojarzymy i z Blues Breakers Johna Mayela, no i oczywiście z zespołem The Rolling Stones. Solowa kariera Micka Taylora nie budzi we mnie większych emocji. Raczej wracam do tych nagrań, w których towarzyszy on komuś, z kim ja bardziej się utożsamiam. Jak na przykład właśnie z Johnem Mayelem. W 2001 roku ukazał się album Johna Mayela Along for the Ride i do nagrania tego albumu John Mayall zaprosił swojego starego drucha sprzed ponad 30 lat, czyli właśnie Micka Taylora. Oto w ich wykonaniu She Don't Play By The Rules.

G.E. Smith to jedna z bardzo znanych postaci w amerykańskim środowisku muzycznym, nie tylko bluesowym, ale także tym związanym z jednym z najsłynniejszych show telewizyjnych, czyli Saturday Night Live, bo właśnie G.E. Smith był bandliderem i dyrektorem muzycznym Saturday Night Live Band. No, przedtem grywał z zespołem Hall & Oates, był także uczestnikiem nagrań najsławniejszych postaci muzycznych ubiegłego stulecia, David Bowie, Roger Waters, Tina Turner, Tom Waits. No a w okresie od 1988 do 1992 roku był także współpracownikiem Boba Dylana. To on był dyrektorem muzycznym i głównym gitarzystą na słynnym koncercie, który Dylan zorganizował w Madison Square Garden z okazji 30-lecia swojej działalności artystycznej. A my posłuchamy G.E. Smitha w duecie z Dionem DiMucci. G.E. Smith i Dion w utworze Hey Diddle Diddle.

Pewnie nieco mniej znaną postacią dla nas tutaj po tej stronie Atlantyku jest Larry Campbell, multiinstrumentalista, no ale przede wszystkim jednak specjalizujący się w gitarach i koncentrujący swoją sztukę wykonawczą wokół muzyki country, folk, blues, no i rock. Campbell uczestniczył w Dylanowym Never Ending Tour od 1997 do 2004 roku. Poza tym, że jest cenionym session manem, prowadzi też własną działalność nagraniową, a najczęściej uwidacznia ją we współpracy ze swoją żoną, Teresą Williams, z którą nagrał kilka płyt. Posłuchamy ich wspólnego nagrania z albumu Contraband Love, rok 2017. Utwór nosi tytuł Sliding Delta. Larry Campbell i Teresa Williams.

0: który nie ma specjalnie jakichś radosnych wspomnień z tego okresu. Jego gitara zabrzmiała na albumie Time Out of Mind. Można go usłyszeć w trzech nagraniach na tym albumie. Posłuchamy Duke'a Robillarda z jego własnym zespołem z albumu Calling All Blues. Utwór nosi tytuł Temptation.
1: This is a story about

jedną z nielicznych kobiet gitarzystek, które mogą wpisywać do swojego biogramu, że grywały z Bobem Dylanem, jest Cindy Cash Dollar. Artystka związana przede wszystkim z Western Swingiem i z zespołem Asleep at the Wheel, specjalizująca się w grze na steel guitar i na gitarze rezofonicznej. Ona też została zaproszona do albumu Time Out of Mind i zagrała tam w chyba dwóch numerach. W 2020 roku Cindy Cash Dollar wydała własny album zatytułowany Waltz for Abilene i z tej płytki posłuchamy jej duetu z Omarem Van Dykesem. Utwór nosi tytuł How Many More Years?

Na zakończenie tego przeglądu twórczości gitarzystów, którzy grywali i nagrywali z Bobem Dylanem, Dean Parks. To jeden z najbardziej cenionych muzyków sesyjnych w historii. Może się poszczycić prawie 1000 nagrań z różnymi i zazwyczaj bardzo znanymi artystami. Wśród nich znalazł się także Joe Cocker. Dean Parks nagrał z Cockerem kilka utworów na albumie Heart and Soul. Na zakończenie tego zestawu Joe Cocker z Deanem Parksem I Keep Forgetting. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa melduje się niezawodnie na antenie Radia Baobab. W tym wydaniu będziemy zajmować się troszkę odmienną sytuacją niż zazwyczaj, bo wymyśliłem sobie taką oto nierzeczywistą scenkę, która mogła doprowadzić do realizacji pewnej znaczącej dosyć płyty. Ta wyimaginowana przeze mnie sytuacja wygląda mniej więcej tak. Siedziało sobie kilku starszych dżentelmenów, czyli konkretnie był to Ian Gillan, Steve Morse, Roger Glover, Ian Paice i Don Airey, czyli członkowie grupy Deep Purple, i kombinowali, co by tu zrobić, żeby nagrać nową płytę zgodnie z pewnie przewidywaniami kontraktowymi i nie zanudzić słuchaczy, potencjalnych nabywców tej płyty. Z własnego repertuaru nowego jakoś specjalnie nie widać, nie słychać, co tu zrobić. No i wtedy pomysł. Chodźmy do naszego potencjalnego producenta, czyli do Boba Ezrina, który na pewno nam coś podpowie. Bob Ezrin to znakomitość producencka. Kiedyś Alice Cooper powiedział o nim, że to jest w Ameryce ktoś taki, jak w Wielkiej Brytanii był niegdyś George Martin. No więc ten Bob Ezrin przyjął ich i powiedział: słucham, chłopaki, o co chodzi? A oni mówią: no tak, wiesz co, powiedz nam, co powinniśmy nagrać. W zasadzie nagramy wszystko, co nam zaproponujesz. Chodzi nam tylko o to, żeby to były utwory, które już znamy i które lubimy. Da się zrobić, powiedział Bob Ezrin, i wkrótce już przygotował repertuar na album, który ukazał się właśnie jesienią 2021 roku i nosi tytuł Turning to Crime. W repertuarze tej płyty znalazły się utwory rzeczywiście znane, i to znane nie tylko członkom grupy Deep Purple, ale zapewne większości naszych słuchaczek i słuchaczy. I to utwory z repertuaru wykonawców, którzy zaczynali mniej więcej w tym samym czasie, kiedy obecni członkowie Deep Purple rozpoczynali swoją drogę artystyczną. No bo Fleetwood Mac, The Yardbirds, Mitch Ryder czy Little Feat to są właśnie te przedsięwzięcia artystyczne, które rozpoczynały swoją drogę mniej więcej w tym samym czasie, co obecni muzycy Deep Purple. Zapomniałem jeszcze o jednym wykonawcy. Może to nagranie przypomni nam wszystkim, o kogo chodzi.

White Room, przede wszystkim kojarzony z zespołem Cream, tym razem w wykonaniu Deep Purple, to jedno z nagrań 12, które znalazły się na takim podstawowym zestawie albumu Turning to Crime grupy Deep Purple, rok 2021. I pomyślałem sobie, że to jest może jakaś okazja, żeby popatrzeć na przeszłość poszczególnych członków grupy Deep Purple i zorientować się, czy ich doświadczenia z tego kręgu muzycznego, którym zajmuje się pierwszy odcień bluesa, miały jakieś znaczenie w przeszłości. No i w ten sposób powstał zestaw 10 nagrań, które w tej audycji Państwu zaprezentuję, a rozpoczniemy od nagrania jedynego w tej chwili oryginalnego członka grupy Deep Purple, czyli tego, który występował w zespole od jego narodzenia. A tym artystą jest perkusista zespołu, czyli Ian Paice. Szczerze powiem, że w jego dyskografii, zarówno tej solowej, jak i tej związanej z jego udziałem z innymi zespołami niż Deep Purple, no niewiele widzę nawiązań do hasła Pierwszy odcień bluesa. Chociaż oczywiście no są pewne, bo chociażby jego współpraca z innym znanym brytyjskim muzykiem, czyli gitarzystą Bernie Marsdenem, świadczy o tym, że ten zaśpiew około bluesowy nie może mu być obcy. Oto przykład. W 1979 roku ukazał się album Berniego Marsdena zatytułowany And About Time Too. No i znalazł się na tej płycie taki oto około bluesowy numer. Brief Encounter. Bernie Marsden, a bębni Ian Paice.

Ian Gillan, czyli też jeden z tych, którzy od początku działania Deep Purple są związani z tym zespołem, jest w sposób bardziej oczywisty związany z hasłem Bielszy odcień bluesa, no bo niejednokrotnie dawał znać o tym, że zaśpiew bluesowy nie jest mu obcy. A już wtedy, kiedy doszło do nagrania Iana Gillana z jego koleżkami, no takimi z prawie że z dzieciństwa i z podwórka, i wtedy, kiedy powstał album Ian Gillan and the Javelins, to okazało się, że ich wczesne inspiracje to były właśnie takie nasze bielszoodcieniowe oczywistości. Proszę posłuchać dwóch nagrań Iana Gillana z koleżkami z tej właśnie płyty i tutaj mamy do czynienia no, z jednym z najistotniejszych standardów bluesowych w historii, czyli Smokestack Lightning Howlin' Wolfa oraz What I Say Raya Charlesa. Czyż nie świadczy to o tym, że Ian Gillan miał w sobie bluesowe kołysanie niemal od urodzenia?

O kontaktach basisty Deep Purple, czyli Rogera Glavera z około bluesowymi nutkami, mówiłem już w którymś z pierwszych odcieni bluesa w przeszłości, a może to były nowaliki spod Baobabu, już teraz dobrze nie pamiętam. No w każdym razie zaistniały te nagrania na antenie radia Baobab. A mówię o albumie zatytułowanym Snapshot, wydanym już w XXI wieku, na którym to Roger Glover z grupą The Guilty Party nagrał kilka utworów absolutnie świadczących o tym, że coś, co kiedyś nazywało się rhythm and bluesem, nie jest mu obce. Oto z albumu Snapshot Roger Glover z koleżkami w dwóch nagraniach: It's Only Life i What You Don't Say.

Wydawałoby się, że ten najbardziej amerykański z piątki Deep Purple, czyli Steve Morse, powinien być najbardziej przesiąknięty doświadczeniami bluesowymi, no bo przecież Ameryka to ojczyzna bluesa. No a tutaj szczerze powiem, nie do końca jestem co do tego przekonany, bo Steve Morse zarówno w Dixie Dregs, jak i w grupie Kansas, owszem, no dawał znać o sobie jako o gitarzyście, któremu gitarowy, bluesowy zaśpiew nie jest obcy, ale czystych nawiązań do korzeni bluesa nie słyszałem w tej muzyce. No więc musiałem zacząć kopać troszkę głębiej, no i się dokopałem. Oto na przykład na wydanym w 2019 roku albumie Petera Fraptona zatytułowanym All Blues jest jedno bardzo pięknie bluesowo kołyszące nagranie, związane zresztą też z bluesowym standardem, czyli z Going Down Slow Jamesa Odena. I tutaj Peter Frampton podzielił się swoimi bluesowymi, gitarowymi solówkami właśnie ze Steve'em Morse'em. A do tego jeszcze znalazłem taki hołd Steve'a Morse'a, który pokłonił się swoją gitarą pamięci Stevie'ego Ray'a Vaughana. Na albumie A Salute to Stevie Ray Vaughan w 1995 roku wydanej płycie znalazł się taki oto numer Steve'a Morse'a, Travis Walk.

Najmłodszy stażem uczestnik przedsięwzięcia Deep Purple, czyli klawiszowiec Don Airey, no, jest chyba najbardziej oczywistym przykładem tego, że muzyk uczestniczący w przedsięwzięciu no, z gatunku jednak hard and heavy ma także doświadczenia z nagrań i występów z kręgu bluesa. Bo przecież występował i w grupie Colosseum, i w Jethro Tull, grywał także z Garym Moorem. I tu właśnie odnajdujemy najwięcej związków jego twórczości wykonawczej z bluesową aurą. Z bogatego dorobku współpracy obu tych muzyków, czyli Garego Moora i Dona Airey, wybrałem As the Years Go Passing By. Dosyć rozbudowane nagranie, które ukazało się na albumie Still Got the Blues, rok 1990.

Nawiążę teraz do tej myśli, którą przedstawiłem na początku audycji, mianowicie do wyimaginowanej scenki, w której członkowie grupy Deep Purple zastanawiają się, jakie to fajne utwory z przeszłości, które lubią i znają, można by przemycić na płycie z 2021 roku. Przecież tych powszechnie znanych i ulubionych, a przez nich też szanowanych utworów jest mnóstwo. No i tutaj zaczęli się pewnie przerzucać tytułami i nazwami wykonawców i wtedy, i tu znowu zrobię taką wyimaginowaną scenkę, odezwał się Bob Ezrin, producent, i powiedział: panowie, słuchajcie, to może na koniec tej płyty zróbmy sobie taką wiązankę waszych ulubionych numerów z przeszłości, taką, żeby ona była rozmaita i żeby wskazywała na to, jak szerokie są wasze fascynacje nagraniami i kompozycjami innych wykonawców. No i w ten sposób powstał utwór zatytułowany Caught in the Act, trwający prawie 8 minut, który jest po prostu takim coverem do kwadratu czy do potęgi, bowiem usłyszymy w tym nagraniu mnóstwo nawiązań do twórczości innych autorów. Lista kompozytorów związanych z tym nagraniem obejmuje kilkanaście nazwisk. Nie będę ich zdradzał, ani też tytułów oryginałów, do których nawiązują Deep Purple. Zostawię tę przyjemność Państwu, bo to jest niewątpliwie bardzo przyjemna zabawa, żeby przypominać sobie w towarzystwie Deep Purple stare numery naszych ulubionych wykonawców. No więc bawmy się wspólnie i do usłyszenia przy kolejnych audycjach Radia Baobab. A właśnie przez Radio Baobab mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Bielszy odcień bluesa. Ta audycja powstaje w dniu zadusznym 2 listopada 2023 roku. Nic zatem dziwnego, że będzie poświęcona artystom, którzy odeszli, a o których inni artyści chcą pamiętać i tę pamięć kultywować także wśród swoich odbiorców. Odbiorczyń, fanek i fanów. A więc słuchać będziemy artystów związanych z kierunkiem bluesowym, którzy wracają pamięcią muzyczną do swoich przyjaciół, czy też do wielkich poprzedników. Rozpoczniemy poniekąd takim podwójnym wspomnieniem, bowiem będzie to fragment koncertu, który Mick Fleetwood zorganizował, by uczcić pamięć Petera Greena. W koncercie tym wzięła również udział Christine McVie, wieloletnia współpracownica i przyjaciółka zarówno Micka Fleetwooda, jak i Petera Greena. Los tak zrządził, że Christine McVie odeszła od nas. Niech więc to będzie takie podwójne wspomnienie dwojga wielkich artystów związanych z grupą Fleetwood Mac.

0: Thank you very much, everyone. Enjoy the rest of the evening. You're in for a blast.
1: Luther Allison, świetny gitarzysta, niezwykle dynamiczny wokalista, także autor wielu bluesowych numerów. Niemal w rok po jego odejściu w 1997 roku wielbiciel jego talentu, też muzyk, młodszy od niego znacznie, czyli Lucky Peterson, nagrał w hołdzie dla Luthera utwór, który zatytułował po prostu Tribute to Luther Allison.

Lucky Peterson zbyt szybko skończył swój pobyt w bluesowym ziemskim świecie. Odszedł od nas w maju 2020 roku, a już jesienią tego samego roku inny znakomity gitarzysta, czyli Ronnie Earl, zadedykował mu muzyczne wspomnienie, nadając temu utworowi tytuł Blues for Lucky Peterson. Ronnie Earl and the Broadcasters.

Kanadyjska gitarzystka i wokalistka Rory Block od pewnego czasu specjalizuje się wręcz w takich albumach, które są oddaniem czci poprzednikom i poprzedniczkom, nawet jeszcze sprzed ponad pół wieku. W 2018 roku Rory Block nagrała album zatytułowany A Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith. Z tej płyty Rory Block zaprezentuje I'm Down in the Dumps.

Jednym z znakomitych przewodników Johna Mayella po bluesowym świecie był J.B. Lenoir. Odszedł w wieku zaledwie 38 lat w 1967 roku. Na swoim znakomitym albumie The Turning Point John Mayall poświęcił jeden z utworów właśnie pamięci J.B. Lenoira. Tytuł I'm Gonna Fight For You, J.B.

Fascynacja, a potem przyjaźń Erika Claptona osobowością i muzyką J.J. Cale'a to powszechnie znane zjawisko wśród fanek i fanów muzyki. Clapton wielokrotnie wracał do twórczości J.J. Cale'a, no a po jego odejściu przygotował świetną płytę upamiętniającą twórczość swojego przyjaciela, do nagrania której zachęcił także wielu znakomitych swoich współczesnych przyjaciół. Z albumu The Breeze usłyszymy Train to Nowhere. Na gitarach grają Eric Clapton i Mark Knopfler.

Utwór zatytułowany Six Strings Down to jeden z najbardziej wzruszających utworów poświęconych pamięci bliskiej osoby. Współautorem tej pieśni jest Jimmy Vaughan, no a zadedykowana jest pamięci jego brata Stevie'ego Ray'a. To nagranie pochodzi z koncertu poświęconego pamięci SRV, a usłyszymy w nim Jimmy'ego Vaughana, Erica Claptona, Bonnie Raitt, Roberta Kreya, B.B. Kinga, Buddy'ego Guya, Doktora Johna i Arta Neville. Six Strings Down.

0: now the blues singer.
1: Blind Willie McTell to jeden z pionierów bluesa, urodzony jeszcze w XIX stuleciu. Jest on też bohaterem wspaniałego songu Boba Dylana, zatytułowanego właśnie po prostu Blind Willie McTell. Każda zwrotka tej kompozycji Dylana kończy się słowami "Nobody can sing the blues like Blind Willie McTell". Nikt nie potrafi śpiewać bluesa tak jak Blind Willie McTell. Tę pieśń przejęła też do swojego repertuaru pani Lucinda Williams –

I na zakończenie wspomnień o tych muzykach, którzy odeszli, a których muzyka ciągle inspiruje pokolenia po nich następujące. Chwila z muzyką Leroya Carra, pieśniarza bluesowego, autora znakomitych standardów bluesowych, świetnego w swoim czasie pianisty. W 2012 roku inny znakomity pianista współczesny, czyli Chuck Leavell, zrealizował album zatytułowany Back to the Woods, A Tribute to the Pioneers of the Blues Piano. Z tego albumu zaczerpnąłem nagranie Mean Mistreater, wywodzące się z katalogu autorskiego Leroya Carra. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa zupełnie niespodziewanie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski.
1: Przepraszamy za tę nieregularność ostatnią naszą, ale to wynika oczywiście z obowiązków dodatkowych, jakie teraz mamy.
0: Żadnych tam obowiązków, po prostu leniuch nas złapał i leżymy i w ogóle nic nie robimy i w związku z tym takie przerwy. A dzisiaj barszcz letni, właściwie w wydaniu...
1: No nie, to jest drugi barszcz wakacyjny. Był ostatnio pierwszy barszcz wakacyjny, a teraz będzie drugi, tak zwana dokładka.
0: I w dokładce rozpoczyna Górecka.
1: Musiałeś to powiedzieć.
0: Ale co powiedzieć?
1: Zapowiedzieć, że ja zaczynam. Jakbym nie mogła po prostu zacząć.
0: No nie, ale chciałem podkreślić wagę twojej zapowiedzi. Przed państwem Górecka.
1: No a na początek drugiego wakacyjnego barszczu Summertime Blues i The Who.

Ja dzisiaj tak troszeczkę gitarowo, że tak powiem, polecę i będzie legendarna postać, która jeszcze nigdy nie przyszła do naszej audycji i jej muzyka nie pojawiła się u nas. Przed Państwem Stevie Ray Vaughan, piosence Pride and Joy.

Teraz będzie taka zabawna sytuacja, ponieważ tę playlistę już układaliśmy jakiś czas temu i ja wiem, że ja miałam strasznie istotny powód, żeby wrzucić tutaj ten numer i zupełnie nie pamiętam dlaczego, ale coś mi się wydaje, że to nasze relacje z Sosnowskim tutaj miały jakoś na to wpływ, dlatego że utwór nosi tytuł Don't Know Why She Loves Me, But She Do. A utwór wykonuje C6 Steve.

0: czy dopuszczasz do głowy taką możliwość, że ta piosenka po prostu jest fajna i chciałaś dlatego ją puścić, że była fajna?
1: U mnie nic nie dzieje się bez powodu, to by było za proste, ale tak. Sama nie wiem, co wtedy mną powodowało, ale przyznajcie Państwo, że doskonale pasuje do wakacyjnego barszczu.
0: Kolejną piosenką, która moim zdaniem doskonale pasuje do wakacyjnego barszczu, jest piosenka zespołu Dire Straits, która nosi tytuł Six Blade Knife i kojarzy mi się z takim bardzo skwarnym popołudniem, kiedy zupełnie nic się nie chce za bardzo robić i leży się na hamaku na działeczce. A dla tych, którzy znają filmografię Roberta Rodriguez'a, na pewno spostrzeżycie Państwo, że ta piosenka pojawiła się w filmie Desperado.

0: Ach, i ten Banderas, prawda?
1: Banderas z rana jak śmietana.
0: A teraz będzie utwór, który znalazł się na tej naszej dzisiejszej playliście z tego względu, że po prostu uczciwie powiem, że dawno żaden numer mnie tak nie złapał za ucho, żeby mi tak tam wpadł do tej głowy i nie chciał wyleść. I uważam, że napisać taki kawałek to jest sztuka i dlatego to miejsce się temu utworowi w dzisiejszej audycji należy. A jest to nowy singiel Karasia i Roguckiego, który nosi tytuł Jutro spróbujemy jeszcze raz i tylko nadmienię, że polecam teledysk do tego utworu, bardzo pomysłowy i bierze w nim udział moja ukochana aktorka Lidka Sadowa, którą serdecznie pozdrawiamy. Jutro spróbujemy jeszcze raz.

0: A z czym ogólnie generalnie kojarzą ci się wakacje, ale z takiego okresu, kiedy jeszcze chodziłaś do szkoły?
1: Z wieloma rzeczami, ale ja to byłam strasznym łobuzem, jak byłam nastolatką. I w wakacje to głównie gdzieś tam jeździłam stopem w różne miejsca, gdzie moi rodzice nie mieli o tym pojęcia i takie tam.
0: Ja również jeździłem w wakacje, ale nie stop.

0: byłem tylko na rowerze i bardzo dużo słuchałem różnych płyt gitarowych w tamtym okresie. W tym okresie, kiedy jeszcze jeździłem na rowerze. Chcesz coś powiedzieć?
1: Mnie się wakacje takie za dzieciaka kojarzą dużo z muzyką, bo właściwie dla mnie to był taki czas w wakacje, że właśnie gdzieś jeździłam na jakieś festiwale albo na jakieś koncerty, a w roku szkolnym nie miałam tak dużo okazji i tak dużo czasu, żeby na koncerty chodzić, więc rzeczywiście wakacje mocno muzycznie mi się kojarzą.
0: No więc ja albo zbierałem truskawki, albo budowałem domy, albo jeździłem na rowerze i słuchałem na rowerze również bardzo dużej ilości muzyki. I pamiętam taką postać, która w Polsce, ale w ogóle na świecie chyba nie jest bardzo mocno rozpoznawalna. Jest taki gitarzysta, który nazywa się Michael Defierkins i w 96 roku, no już ubiegłego stulecia, to dziwnie to brzmi, ale tak faktycznie jest, wydał taką płytę, która zatytułowana była Cactus Cruz. Pamiętam doskonale, że bardzo długo wydawało mi się, że te dźwięki, które słyszę, one są zagrane slajdem, a później okazało się, że jest zupełnie inaczej. Michael Defierkins w piosence Freeway Lines.

A teraz będą dwa utwory krakowskiej formacji Lore. Jeżeli Państwo jeszcze jej nie znacie, to została założona przez cztery młode dziewczęta właśnie żyjące, mieszkające w Krakowie. I było to parę ładnych lat temu i wszyscy cały czas myślą, że one są takie strasznie młode, a to już było parę lat temu i one teraz już są całkiem dojrzałymi, interesującymi artystkami. I zespół Lore wydał taką płytę w 2020 pechowym roku, która nosi tytuł Sunlight. I właściwie cała ta płyta by się na dzisiaj nadała, a my posłuchamy dwóch utworów. Pierwszy zatytułowany Sun #2 i Bye Bye San Francisco.

Przez zupełny przypadek, śledząc jakieś nowości, natrafiłam na postać, która nazywa się Claire Rosencrantz. To jest kalifornijska młodzieńka artystka. I w ogóle nie mogłam wyśledzić, skąd też ona się wzięła, bo takie te jej nowe kawałki nie mają jakoś bardzo dużo wyświetleń, ale są na wszystkich listach. I wtedy zobaczyłam, że ona 10 miesięcy temu wykręciła taki numer, który ma ponad 29 milionów wyświetleń na YouTubie. I to był jej debiut. I myślę, że warto posłuchać tego kawałka, żeby zobaczyć, czy coś takiego się wydarzyło. Backyard Boy i Claire Rosencrantz.

A ja teraz ponownie nie będę skupiał się na nowościach, tylko puszczę takiego starasia, którego uwielbiam. Nie będzie to nic odkrywczego, ale moim zdaniem doskonale nadaje się do późnowieczornego spożywania alkoholu. Przed Państwem John Legend w piosence Slow Dance.

muzyka lat 80. i odwołania do niej bardzo mocno przydarły się do muzyki wszelkich gatunków obecnych aktualnie. No i momentami mamy już trochę tego dosyć, ale ten przypadek, który chciałbym Państwu zaprezentować, wydaje mi się być dosyć ciekawy, bo już nawet John Mayer zaczął grać trochę jak w latach 80. i momentami przypomina mi to starego, dobrego Briana Adamsa. John Mayer w piosence Last Train Home.

0: Ja jeszcze właśnie chciałabym dodać, że ja też już mam podziurki w nosie tych odwołań do lat 80., ale właśnie dla mnie z polskich artystów to Karaś i Rogucki są takimi ludźmi, że mimo, że odwołują się do tych lat 80., to robią to w jakiś taki wdzięczny sposób, że jeszcze daję radę tego słuchać.
1: Pozdrawiamy serdecznie. A teraz na zupełny koniec fantastyczna moim zdaniem wiadomość i taka wisienka, bo ja szczerze mówiąc czekałem na to wydarzenie od dłuższego czasu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale jakiś czas temu prezentowaliśmy nagranie wokalistki, która nazywa się Sierra Ferrell.
0: I wtedy żartowaliśmy, że jest tak ofowa, że nie chce pojawiać się absolutnie nigdzie i bardzo trudno było znaleźć jej nagrania, były tylko na Bandcampie i coś na YouTubie i to wszystko, YouTube. Tak.
1: No i wczoraj dowiedziałem się, że 25 czerwca Sierra Ferrell w końcu po dłuższym oczekiwaniu i setkach maili, które do niej wysłałem, to oczywiście żart, w końcu zdecydowała się umieścić swoje nagrania na Spotify'u. Serdecznie polecamy. Teraz zaprezentujemy jeszcze raz piosenkę, którą prezentowaliśmy już wcześniej, ale tym razem w wydaniu studyjnym. Polecam całą epkę, bo jest naprawdę bardzo sympatyczna, wartościowa. No a Sierra śpiewa absolutnie niesamowicie.
0: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem i już zastanawiamy się, czym uraczymy Państwa w kolejnym wakacyjnym barszczu, bo na pewno wakacyjne barszcze jeszcze będziemy serwować.
1: A może zrobimy absolutnie na przekór i będziemy puszczać muzykę związaną z Bożym Narodzeniem. Nikt tego nie wie.
0: W zasadzie nie wiadomo, co nam uderzy do głowy.
1: Serdecznie Państwu dziękujemy. Jak zwykle była to ogromna dla nas przyjemność. Mamy nadzieję, że dla Państwa również chociaż odrobinę też. Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali
0: Kurecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: jigada.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu sumunyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi munyo.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Legege munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu sumunyo.
2: Anesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aiyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe. Nyawe.
0: Atomeze munyo.
2: Atomeze.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
3: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie Bielszego odcienia bluesa ma swoją premierę 1 stycznia 2026 roku. Sprawdziłem. Czwartki otwierające nowy rok zdarzyły się w XXI wieku tylko dwukrotnie, w 2009 i w 2015 roku. No więc po raz trzeci rozpoczynamy nowy rok od wydania Bielszego odcienia bluesa. Wypada zatem pomyśleć o życzeniach na ten nowy rok. I moje życzenia idą w ślad za jedną z moich ulubionych pieśni dających słuchaczowi czy słuchaczce najlepszy możliwy drogowskaz i kierunek tego, co powinno go czekać. Ten utwór nosi tytuł Nice and Warm i jest autorstwa Taba Benoit. Nie mogę już doczekać się domu, gdzie słońce tak miło mnie grzeje, bo tu mróz mnie trzyma bez litości, a wyjący wiatr mrozi mnie do kości. Takie mniej więcej przesłanie niesie w sobie ta pieśń. I oto ona.

Do tych życzeń, żeby nam wszystkim było nice and warm, czyli miło i ciepło, dołączę teraz dwa bloki równie kołyszących, równie relaksujących bluesów. Przy czym będą to wszystko nagrania z ubiegłego 2025 roku. I będzie ich 14. Oto pierwsza siódemka. Taj Mahal i Keb Mo, Room on the Porch. Towarzyszy im wokalnie Ruby Amanfu. Willie Nelson, Silver Wings, to kompozycja Merla Haggarda z albumu, który poświęcił Willie Nelson pamięci swojego przyjaciela. Buzz Scaggs, Tomorrow Night, jeden z wielkich przebojów wywodzących się z tak zwanego songbooka amerykańskiego. Kobiecy, głos pierwszej damy współczesnej bluesowej wokalistyki, czyli Mavis Staples. Ta pieśń nosi tytuł Beautiful Strangers i pochodzi z albumu Sad and Beautiful World. Piąta pieśń to nagranie z albumu Pierre Lacox Mississippi Heat. Płyta nosiła tytuł Don't Look Back, a my usłyszymy Shivering Blues, w którym głosu zespołowi Mississippi Heat udzieliła Danielle Nicole. Następnie Warren Haynes przypomni akustyczną wersję nagrania Till the Sun Comes Shining Through. Wersja elektryczna ukazała się rok wcześniej, a ta akustyczna pochodzi z albumu The Whisper Sessions. I siódme nagranie spośród tej pierwszej grupy kołyszących i ciepłych pieśni z 2025 roku, Maria Mulder, Gotta Have What It Takes, w duecie z Taj Mahalem.